Ta czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi?

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

A tytuł tego kawałka, no można powiedzieć, że jest adekwatny do stanu, w jakim się znajdujemy zawsze z samego rana. The Kill, Bury Me, czyli tłumaczyć na naszą piękną polszczyznę. Zabijcie mnie, zakopcie mnie, oczywiście zespół 30 Seconds to Mars, ale uspokajam, nie będzie naprawdę źle w ramach naszego dzisiejszego poranka, wręcz przeciwnie, będzie naprawdę doskonale. Klimat familijny wręcz bym powiedział. 5 minut po godzinie 7, środa, 12 sierpnia, przy mikrofonie Jakub Gresny i zaczynamy kolejny poranek z Akademickim Radiem Centrum. To jest audycja Głowa do Góry. No to co, podnosimy się, a zaczynamy nasze podnoszenie się z przytupem. Seven Dust już teraz i kawałek Denial na 98 FM.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.

13 minut po godzinie 7. Oczywiście zespół Queen i Another One Bites the Dust na 98.2 FM. A już niedługo będzie okazja, żeby na hejnał wchłaniać hejnały. A o co chodzi? No bo już niebawem w Lublinie odbędzie się przegląd hejnałów miejskich. Trębacze z całej Polski zaprezentują w Lublinie muzyczne symbole swoich miast. Kiedy odbędzie się to wydarzenie? 15 sierpnia, już o godzinie 15 przed Trybunałem Koronnym. Ja jestem niezwykle ciekawy, czy któryś z trębaczy byłby w stanie zagrać melodię tego właśnie utworu, czyli Bal u Senatora, Pijama Porno.

Plus z rana wchodzi jak śmietana, w szczególności w środku tygodnia. Nowość od Jacka White'a, czyli Neighbors Blues na 98.2 FM. A przy nowościach jak jesteśmy, no to mamy 22 minuty po godzinie 7. Zaczynamy przegląd prasy, no to sprawdźmy, co takiego ugotował dla nas Kurier Lubelski. No i zaczynamy, można powiedzieć, znowu z przytupem. Motor został oszukany. PZPN przyznał się do błędu po meczu w Szczecinie. I jak czytamy, gol stracony przez Motor Lublin w 17 minucie meczu w Szczecinie nie powinien zostać uznany. Kolegium sędziów PZPN przyznało, że arbitrzy VAR popełnili błąd przy analizie tej sytuacji. Zespół z Lublina przegrał z Pogonią 1-3. O konsekwencjach całej tej sytuacji możecie przeczytać więcej na stronie Kuriera. Natomiast Dziennik Wschodni ma dla nas jaki temat? Ma dla nas taki temat, że skrzydło gotowe, sprzęt czeka. Zamojski szpital szuka lekarzy do nowego ZOL-u. Niemal 10 milionów złotych unijnej dotacji. Nowoczesny sprzęt i komfortowe sale dla najbardziej potrzebujących pacjentów. Zamojski szpital niepubliczny kończy budowę oddziału dla osób wymagających wsparcia respiratorów. Aby jednak 10-łóżkowy zakład opiekuńczo-leczniczy mógł przyjąć pierwszych chorych, placówka musi pilnie zatrudnić anestezjologów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. Wrócimy do prasówki jeszcze po godzinie 9.20, a teraz pora na spacer z Lou Reedem, oczywiście Walk on the Wild Side.

0: Zostało nam 29 minut do godziny 8. Ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych. No to co się wyrabia? No to się wyrabia, że jest potężny ruch na Bolesława Prusa oraz w Alei Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Oczywiście podobnie sytuacja ma się w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Jeżeli możecie, no to szukajcie objazdu, jeżeli planujecie podróż w tamtą stronę. Następnie w Alejach Racławickich spore korki w stronę Ronda Krwiodawców, jak i również w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Na ulicy Głębokiej, w szczególności w stronę ulicy Filaretów, widzę również, że w Alei Kraśnickiej możemy sobie aktualnie postać praktycznie w każdą stronę. Następnie ulica Nadbystrzycka, małe problemy napotkać, jeżeli planujecie drogę w stronę Narutowicza. Wolska jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II również tam napotkacie problemy z przejazdem. Przypominam, wysyłajcie swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i sprawdźmy jeszcze dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami słonecznie, aczkolwiek dosyć chłodno. 12 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 22. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1026 hektopaskali. Biometr jest na ten moment korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Mam teorię, że Brian Molko napisał ten kawałek z podbitym okiem, a przynajmniej tak sugerowałby tytuł. Black Eyed od zespołu Placebo w Radiu Centrum. Oczywiście 20 minut do godziny 8. No to sprawdźmy sobie, co takiego w ogóle się dzieje dziś, czyli 12 sierpnia. No kwestia najważniejsza, bo dotyczy naszych słuchaczy. No i dziś swoje imieniny obchodzi Lech, Joanna, Wiktoria, Łukasz oraz Julian. W imieniu całej redakcji Radia Centrum życzymy Wam wszystkiego najlepszego. No i życzymy też wszystkiego najlepszego pracocholikom, bo dziś jest Wasz dzień. Pamiętajcie, praca jest ważna, finanse są ważne, rozwój jest ważny, ale czasem warto odpocząć i posłuchać na przykład naszego radia, a jak i również kawałka Kod Kreskowy Miłości od Stop Me.

od tego kawałka wręcz emanuje energia słoneczna. Jak dziwnie to nie zabrzmi. Wakacyjny kawałek od MGMT, czyli Electric Feel na 98.2 FM. Wcześniej wspominałem o imieninach, o Dniu Pracoholików. No to warto wspomnieć też o bardzo ważnym wydarzeniu, czy też, no można powiedzieć, przepięknym zjawisku astronomicznym, które już dziś się odbędzie i które będzie można też doświadczyć oczywiście w naszym mieście. Mowa tutaj o oczywiście tym, że Księżyc przysłoni część tarczy Słońca i to takie będzie bardzo głębokie zaćmienie, bo praktycznie w niektórych miejscach będzie, zaćmienie wynosiło prawie 85%. W naszym mieście to zaćmienie będzie wynosić mniej więcej w okolicach 64 stopni. No i kiedy będzie można je zobaczyć? No, po godzinie 19.16 do 19.57, a u szczytu koło godziny 19.53.

7 minut do godziny 8. Bardzo życiodajny kawałek za nami i przy okazji też równie ważny, bo przypomina o znaczeniu zdrowia psychicznego. Zespół Viagra Boys za nami, a numer nazywa się Therapy 2 na 982 FM oczywiście, a niedługo chyba na terapię z jakiegoś załamania psychicznego wybiorą się chyba nasi kierowcy, bo szykują się kolejne utrudnienia drogowe w naszym mieście. Z jakiego powodu? No bo już niebawem rolkarze i rowerzyści opanują nocą ulicę Lublina. W ramach czego? W ramach takiego wydarzenia jak Vivo Night Skating. Już sama nazwa wskazuje, że wszyscy miłośnicy właśnie rolek, rowerów przejadą ulicami Lublina w nocy. Wydarzenie zaczyna się w piątek 14 sierpnia od godziny 19 i peleton co prawda zaczyna się od godziny 20 do 22. Warto dojść do tego, że funkcjonariusze będą na bieżąco wstrzymywać ruch na skrzyżowaniach na czas przemieszczania się peletonu. No, drodzy kierowcy, trochę wam współczuję, a jeżeli chodzi o rolkarzy i też naszych rowerzystów, no to życzymy wam bardzo miłej zabawy. Drodzy słuchacze, za chwilę godzina 8, już teraz Finger Eleven i kawałek Paralyzer, numer, który pewnie wszyscy znacie, a my ponownie usłyszymy się po godzinie 8.

Klasyk nad klasyki, oczywiście. Linkin Park In The End na 98 2FM, 4 minuty po godzinie 8 i oficjalnie rozpoczynamy już drugą część Głowy do Góry na antenie Radia Centrum. Środa 12 sierpnia przy mikrofonie Jakub Gryz, czyli dzisiejszy Wodzirej, można powiedzieć, i wasz Pobudkowicz. Drodzy słuchacze, Linkin Park za nami, a przed nami zespół, gdzie grała obecna wokalistka Linkin Park, czyli Dead Sarah i Weatherman, już teraz na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Centrum.

Billy Idol jednak miał przepotężny głos. Wild Wedding na 98.2 FM, powrót do lat 80., a ja za chwilę zafunduję wam jeszcze potężniejszy, można powiedzieć, powrót. Bo, drodzy słuchacze, no sytuacja z naszych okolic jest niezwykle ciekawa. Ruszamy w stronę Potoka Górnego, gdzie pewien rolnik wyszedł plewić tytoń. Jednakże wtem, można powiedzieć, wśród ziemi zauważył niewielki kamień, który od razu wydał mu się bardzo nietypowy. No i od razu zgłosił swoje znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo jak się mu okazało, ten kamień okazał się być czworościenną siekierką wykonaną z krzemienia wołyńskiego i to był fragment jakiegoś narzędzia, które powstało mniej więcej 5000 lat temu. No, żeby pokazać w ogóle skalę sokolego wzroku tego rolnika, no to ta siekierka okazuje się, że ma około 9 cm długości do tak 4 cm szerokości, więc jest naprawdę maleńka. No i trzeba tutaj pochwalić jednak pana rolnika za to, że właśnie pochwalił się tym sokolim wzrokiem, sporą wiedzą i intuicją. No i też trzeba przyznać się, że podobno nie powinno się szukać igły w stogu siana, chociaż w tym wypadku chyba mówimy o kamyku w tytoniu.

Nothing But Thieves na antenie Akademickiego Radia Centrum, kawałek Stray Dogs z ich zbliżającej się płyty pod tym samym tytułem, czyli też Stray Dogs. Premiera 25 września, no i szykuje się nam kawał naprawdę świetnej muzyki rockowej, no bo jak muzycy opisywali ten album, dla nich jest to powrót do garażu, tam gdzie wszystko się zaczęło, no i jest to też muzycznie projekt, który balansuje między glam rockiem a grunge'em. No jest to niezwykle ciekawa i eklektyczna propozycja. Przypominam, premiera 25 września, no i też na Nothing But Thieves zagrają swój koncert w Polsce 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Przepiękna gratka dla miłośników muzyki rockowej.

0: Zaczynamy kolejny przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy jeszcze raz, jak wygląda sytuacja w naszym mieście. No, niezbyt kolorowo, muszę przyznać, bo dalej Bolesława Prusa jest całkowicie zakorkowana droga w stronę Alei Solidarności. Aktualnie jest, no, można powiedzieć, utrudniona i to tak zdecydowanie. Aleja Kompozytorów Polskich również w stronę Alei Solidarności. Identyczna sytuacja. Wyjątkowo w Alei Tysiącleci nie będziecie mieli teraz problemu z przejazdem. Natomiast ulica Lipowa jest zakorkowana w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Generalnie droga w stronę Krakowskiego Przedmieścia jest teraz bardzo trudna. Następnie ulica Głęboka. Będziecie mieli problemy z przejazdem w stronę Filaretów, ale w mniejszym stopniu też również w stronę Sowińskiego. Aleja Kraśnicka całkowicie zakorkowana w stronę Ronda Krwiodawców w szczególności. No i również napotkacie problemy na ulicy Krochmalnej, Nadbystrzyckiej oraz Jana Pawła II. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz pora na kolejną prognozę pogody. Za naszymi oknami dalej słonecznie, 14 stopni Celsjusza na termometrach. Żadnych opadów dziś nie napotkamy. Temperatura w godzinach popołudniowych będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na ten moment biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

trochę nawalanki od Avenged Sevenfold, kawałek Unholy Confessions jeszcze w naszych głośnikach. No to ja też muszę się wyspowiadać na naszej antenie i powiedzieć, że żarty o Sosnowcu już dawno są passe. Zrobiły się naprawdę nudne. No nie wiem, taki żart jak kiedy czujesz się nikomu niepotrzebny, to pomyśl, że w Sosnowcu jest biuro informacji turystycznej. No to jest nieprawda, bo w Sosnowcu będą się działy naprawdę ciekawe rzeczy. I taką rzeczą jest festiwal Hell in the Shell, który wcześniej można było znać jako Metal Fest. Festiwal zaczyna się 22 sierpnia w parku imienia Jacka Kuronia. No i ekipę zmontowali naprawdę ciekawą, bo w ramach Hell in the Shell zagra dla nas Vader, zagra dla nas Hate, zagra Frontside, zagra Die Disease, zagra Humanimal. No ekipa, jak mówiłem, naprawdę przemocarna i przypuszczam, że jestem pierwszą osobą, która powie, że do Sosnowca naprawdę warto się wybrać.

0: Ta końcówka już była mocno jazzująca. Dream Theater, za nami kawałek Another Day. Kolejny dzień, kolejna impreza FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzamy sobie propozycje najlepszych koncertów, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od naszego miasta, Fabryka Kultury Zgrzyt. 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas formacja Soen w ramach Reliance Tour 2026. Soen mogliście już usłyszeć w ramach festiwalu Rock the Square, no to teraz będzie okazja ich usłyszeć ponownie w Zgrzycie. Soen to szwedzka grupa, która specjalizuje się w metalu alternatywnym, metalu progresywnym, metalu na pewno doskonałym. Więc, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani, no to pozostałe informacje znajdzie się na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Tym razem ruszamy poza granice naszego miasta i powiemy sobie nie o jednym, nie o dwóch, a o trzech koncertach. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat zagra dla nas prawdziwa legenda Soulfly, czyli formacja, która stoi na czele groove metalu od wieków, można powiedzieć już. Formacja Maxa Cavalery, no co tu można powiedzieć? Chyba nic, no wydaje mi się, że to zespół, który trzeba znać, jeżeli słuchacie muzyki metalowej, więc i ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to pozostałe informacje znajdziecie na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja, która odbędzie się 26 sierpnia w Krakowie w klubie Studio. Tym razem klimaty prosto z Australii. Zespół Airborne przyjeżdża do naszego kraju. To jest formacja, która specjalizuje się w roku ciężkim, w roku pełnym energii, bezkompromisowym, no czysta zabawa i tak zwykle określane są koncerty tej formacji. Warto dodać, że jako support zagra dla nas formacja Sick Saints. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to znowu, możecie więcej informacji znaleźć na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

powoli zbliżamy się do godziny 9. Jeszcze 8 minut nam zostało, to ja pozwolę sobie w tym miejscu zamknąć temat wszystkich koncertów i festiwali i zrobimy to z tematem rozpoczęcia rokowizny, która startuje w dniach 20-22 sierpnia w Poznaniu. Kto zagra? No powiemy sobie o headlinerach. Pierwszego dnia usłyszycie Sex Pistols bez Johnego Lydona, czy też Johnego Rottena, tylko z Frankiem Carterem na wokalu, no i zespół zagra w całości swój legendarny album Nevermind the Bollocks. Następnie drugiego dnia będzie okazja sprawdzić sobie, jak na żywo brzmi reaktywacja Acid Drinkers w swoim klasycznym składzie. Piekielnie ważny zespół, jeżeli chodzi o naszą

kompletnie się nie zdziwię, jeżeli ten zespół był muzą dla wielu początkujących muzyków. Muse, Time is Running Out na 982 FM. No i tytuł adekwatny rzeczywiście do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. 7 minut po godzinie 9 zaczynamy już ostatnią część Głów do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz przy mikrofonie. Gramy do godziny 10, a już teraz podobno jeden z najlepszych radiowych kawałków wszechczasów. You Get What You Give od New Radicals.

0: reklam. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
1: Radio Centrum.

Kwadrans po godzinie 9. Rush oczywiście i numer Tom Sawyer na 98.2 FM. Mała ciekawostka. Anika Niles przed dołączeniem do tej formacji kompletnie nie znała żadnego numeru Rush, z wyjątkiem właśnie partii perkusyjnych Tom Sawyer. No i teraz pytanie, dlaczego w ogóle Geddy Lee i Alex Lifeson wybrali Anikę Niles jako perkusistkę, która miałaby zagrać w ramach ich aktualnej trasy koncertowej, czyli 50-something? No jak się okazuje, wybrali ją właśnie dlatego, że nie znała ich twórczości. Dzięki temu mogli uniknąć takich nieustannych porównań do twórczości Peart'a. No, ciekawa rzecz. No i też jak brzmi Anika Niles będzie okazja, no generalnie może cały zespół Rush będzie okazja przesłuchać na żywo w przyszłym roku, 27 marca w krakowskiej Tauron Arenie.

23 minuty po godzinie 9. Zaczynamy kolejną prasówkę na antenie Akademickiego Radia Centrum i na sam początek bierzemy się za stronę PAP-u, gdzie czytamy: Tatrzański Park Narodowy przypomina o zaćmieniu słońca. Wędrówki po górach tylko do zmierzchu. TPN przypomina, że środowe częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać wieczorne zjawisko powinny więc wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub w okolicach. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie PAP-u. A co dla nas przygotowała Rzeczpospolita? No ważny temat. Okazuje się, że 150 minut aktywności tygodniowo to za mało, by chronić zdrowie. 150 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo, jaką zalecają lekarze, to tylko niewielka ochrona przed zawałem i udarem. Większe korzyści mogą przynieść ćwiczenia w wymiarze około 9 do 10 godzin tygodniowo. Tak wynika z badania opublikowanego w British Journal of Sports Medicine. I więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Rzeczypospolitej, a już teraz Van Halen.

taki dobry numer, że prawie zapomniałem, że w tym momencie mam się odzywać. Kolma oczywiście na pół, na 982 FM. No i ostatnio Peter Rogucki udzielił takiej odpowiedzi trochę na pół, bo dostał pytanie, no kluczowe według mnie, generalnie wśród słuchaczy muzyki polskiej, rockowej. Czy Kolma coś w ogóle ma zamiar nagrać? I okazuje się, że tak. Cytując, mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przeszukujemy, znajdzie się coś mocnego. To w nawiązaniu do ostatnich Fryderyków. Chociaż ta odpowiedź, z tego co słyszałem, bardzo taka beznamiętna, powiedziałbym, więc możliwe, że jest to taka podwójnie zaszyta ironia, albo rzeczywiście, może coś z tego będzie.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście.

A ten kawałek to złoto w muzycznej postaci. Oprócz od Golden Life na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jeszcze mamy 20 minut do godziny 10. Będziemy powolutku się zwijać, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, ale jeszcze na chwilę z nami zostańcie. Dziś urodzinowo, można powiedzieć, 12 sierpnia, no i równo 35 lat temu Metallica wydała chyba swój jeden z najważniejszych albumów w ich dyskografii, czyli oczywiście czarny album, premiera 12 sierpnia 1991 roku. No, album bez wątpienia przełomowy, no bo ukazał w ogóle ewolucję tej formacji, która uprościła swoje brzmienie, jednak zachowując przy tym ciężki, no, ciężar po prostu metalowy. No i trzeba też przyznać, że był to krążek, który na pewno wprowadził miliony słuchaczy na całym świecie do w ogóle całej muzyki metalowej. No to sprawdzimy sobie chyba jeden z najważniejszych kawałków z tego albumu. Evergreen, można powiedzieć, metalowy, czyli Enter Sandman od Metallica już teraz.

0: Centrum. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Oh, Father, tell me.

Kalio i Way Down We Go na zakończenie naszej radiowej pobudki. 10 minut do godziny 10 i to tyle z mojej strony. Ja zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali po godzinie 15, godziny szczytu. Agnieszkę Piechotę wtedy usłyszycie, no i usłyszycie mnie z Agnieszką ponownie po godzinie 19 w ramach audycji z roku na rok. To tyle z mojej strony na dziś, jeżeli chodzi o poranną audycję. Do usłyszenia jeszcze dziś. Jakub Gry z tej strony. Na razie.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: The Cure z kawałkiem Close to Me na 98.2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 15, także to pora na wydarzenia.
1: Badania genetyczne pomogły w rozwiązaniu sprawy sprzed kilku lat. Powiemy także o nadchodzącym częściowym zaćmieniu słońca.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Bracia odpowiedzą za włamanie do cerkwi sprzed 6 lat. Policjantom pomogły badania genetyczne. W 2020 roku bialscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem, do której doszło w jednej ze świątyń. Łupem nieznanych wówczas sprawców padły między innymi księgi liturgiczne i kielich mszalny, a łączna wartość strat została oszacowana na kwotę niemal 4000 zł. Z zabezpieczonych na miejscu śladów biologicznych eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wyodrębnili profil DNA sprawcy. Po latach okazało się, że pasuje do zatrzymanego w innej sprawie 33-letniego mieszkańca Białej Podlaskiej. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość także drugiego poszukiwanego mężczyzny, który okazał się 34-letnim bratem zatrzymanego. Odnaleźli też część skradzionych przedmiotów zakopanych na posesji jednego z nich. Włamywaczom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Już dzisiaj mieszkańcy naszego regionu mają szansę zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Jego tarcza zostanie zasłonięta w około 65%. Zjawisko rozpocznie się tuż po godzinie 19. Chociaż w południowo-wschodniej Polsce zjawisko będzie mniej efektowne niż na zachodzie kraju, gdzie księżyc przysłoni nawet 85% tarczy słońca, to wciąż warto spojrzeć w niebo. Kluczowe będzie znalezienie odpowiedniego miejsca i możliwie szeroki widok na zachodni horyzont. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie swojego wzroku, ponieważ bezpośrednie patrzenie na słońce może prowadzić do jego uszkodzenia. Warto zatem zaopatrzyć się w specjalne okulary do obserwacji zaćmienia, wyposażone w odpowiedni filtr, a obiektywy lornetki czy teleskopu zabezpieczyć specjalną folią słoneczną. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pensja wciąż jest tematem, o którym nie mówi się zbyt chętnie. Kandydaci chcą wiedzieć, ile mogą zarobić, a pracodawcy nie zawsze są gotowi podać konkretną kwotę. Jak wynika z barometru polskiego rynku pracy Personel Service, dla 73% zatrudnionych istotne jest, aby ogłoszenia zawierały informacje o widełkach wynagrodzenia. Jednak stawki we wszystkich ofertach pracy publikuje tylko 30% firm.
2: Tutaj duże znaczenie ma unijna dyrektywa, która co prawda nie nakazuje wprost publikowania widełek w ogłoszeniach, ale może być impulsem do większej transparentności. Miała zostać wdrożona do 7 czerwca tego roku, ale pracodawcy zyskali dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian i najprawdopodobniej te zmiany zaczną obowiązywać na początku 2027 roku. I to jest tak naprawdę uporządkowanie pewnych

0: praktyk.
1: Mówi Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Najbliżej oczekiwanego modelu jest sektor TSL, w którym 80% pracodawców popiera jawność wynagrodzeń. Kolejne miejsca zajmują sektor publiczny oraz nowoczesne technologie i IT. Zainteresowani skorzystają z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko online. Wszystkie placówki na jeden dzień zostaną zamknięte. Każdy, kto planuje skorzystać z ZUS 14 sierpnia, musi przygotować się na utrudnienia. Instytucja przeprasza za niedogodności i wyjaśnia, skąd wzięła się decyzja o zamknięciu placówek.
2: Pracownicy ZUS odbierają wtedy dzień wolny, który przysługuje zgodnie z kodeksem pracy za świąteczną sobotę 15 sierpnia. Placówki będą zamknięte, ale wszystkie nasze elektroniczne usługi będą czynne zarówno 14 sierpnia, jak i w świąteczny weekend.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Wnioski i dokumenty można składać przez portal e-ZUS. Dodatkowo strona może okazać się przydatna w tworzeniu zaświadczeń z danymi własnego konta, między innymi o wysokości emerytury, zgłoszeniu do ubezpieczeń czy saldzie firmy.
3: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 22 stopnie, to odczuwalna to 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest dobra, temperatura wzrośnie dzisiaj do 23 stopni, ale od godziny 19 będzie już powoli spadać.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
3: No właśnie, rozpoczynamy w tym momencie godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a ze mną dzisiaj najlepsi artyści. Już teraz Def Leppard, a później m.in. Jam czy Scorpions, także dajcie głośniej, bo już teraz Photograph w waszych głośnikach.

Sierpnia 2026 rok oczywiście. I dzisiaj mamy sporo bardzo ciekawych rocznic, ale o tym porozmawiamy sobie później. Na razie przypomnijmy sobie, kto dzisiaj ma imieniny, bo może w tym momencie wracacie z pracy i nawet nie wiecie, że wasza druga połówka, mama, tata, babcia albo ciocia mają w tym momencie imieniny. Także uwaga, słuchajcie mnie teraz uważnie, bo będę wymieniać imiona. Uwaga, uwaga, dzisiaj swoje święto ma tak: Julian, Klara, Lech, Bądsław, Foten, Hilaria, Joanna, Leonida, Piotr, Wiktoria przez V i Wiktoria taka klasyczna przez W. Także moi drodzy, wszystkiego najlepszego, jeżeli to wy dzisiaj macie swoje święto, a jeżeli właśnie ktoś z waszych najbliższych ma dzisiaj swój dzień, no to jak najszybciej biegnijcie po kwiaty, pieczcie ciasto albo ugotujcie im pyszny obiad, spędźcie z nimi czas, obejrzyjcie film, zagrajcie w grę, zróbcie po prostu coś, co sprawi, że będzie im przyjemnie, może nawet pójść na spacer. Pogoda dzisiaj jest chyba, wydaje mi się, idealna, świeci słońce, nie ma za bardzo chmur, ale wieje lekki, przyjemny wiaterek. No i muzyka w Radiu Centrum również, tak samo przyjemna jak pogoda na zewnątrz, dżem i wehikuł czasu, żeby przyjemniej było stać w korkach.

0: To są godziny szczytu.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

Lord of Name, Francis Hardin na 98 i 2 FM. No i ja przed chwilą mówiłam wam, że mamy dzisiaj sporo różnych rocznic ciekawych i jedną z takich rocznic jest 35. rocznica albumu Metallica, właśnie tego czarnego albumu, klasyka, który już teraz częściowo słyszycie w tle. Moi drodzy, 35 lat mija, no i mamy tutaj różne ciekawostki na temat tego albumu i nie wiem, czy wiedzieliście, ale Bob Rock, który był tutaj producentem właśnie tego albumu, powiedział, że to była strasznie ciężka praca. Trwało to ponad rok. Panowie są bardzo perfekcjonistami, więc kłócili się bez przerwy. Także różne aspekty związane z tym albumem były dla nich powodem do sprzeczek. Powiedział, że więcej z nimi nie będzie pracował, no i słowa dotrzymał. Więcej tego nigdy w życiu nie zrobił, ale album wyszedł wybitny i niesamowity, także nie ma co. Rock poszedł dobrze. No i Rock, tak samo producent w sumie, dał sobie radę. 3 razy to miksował, ale słuchajcie, co zrobił Enter Sandman już teraz w waszych głośnikach.

31 minut po godzinie 15. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, wracacie teraz wszyscy z pracy, także mamy trochę tych korków. Wileńska lekko zakorkowana, tak samo 3 maja i Okopowa. Niestety, krakowskie przedmieście jeszcze przejezdne, ale jarosowickie troszeczkę gorzej. Głęboka, tam jest wielki korek, tak jak zazwyczaj, i Aleja Kraśnicka również, tak samo

Kazik na żywo i Celina na 98,2 FM. No a my dzisiaj, moi drodzy, tak jak już wcześniej wspominaliśmy podczas wydarzeń, mamy zaćmienie słońca. Uwaga, uwaga, dzisiaj właśnie w nocy. I o godzinie 19, z tego co pamiętam, z minutami, rozpocznie się to w Lublinie. U nas zaćmienie będzie miało 63% około, w niektórych miejscach nawet 80%, ale dobre i to, w Rzeszowie jest gorzej, także spokojnie. Tak, w Lublinie dokładnie o 19.16 się to rozpocznie, 19.53 będzie maksimum tego zaćmienia. No o 19.57 już będzie się to powoli kończyć. Także będzie jakieś takie mniej więcej pół godziny 40 minut, podczas którego będzie można zobaczyć to zaćmienie słońca, ale uwaga, moi drodzy, nie róbcie tego po prostu gołym okiem, bo naprawdę można uszkodzić sobie wzrok, stracić nawet wzrok w niektórych momentach, jeżeli zbyt długo patrzycie na zaćmienie słońca i trzeba mieć do tego specjalne okulary, bo nie wystarczą takie zwykłe przeciwsłoneczne, tam musi być filtr słoneczny, na przykład z takich folii, które da się kupić generalnie w specjalnych sklepach albo przez klisze. Niektórzy też próbują przez płyty CD, ale ja raczej bym tego wam nie polecała, bo rzeczywiście można sobie coś przez przypadek zrobić, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. Także, moi drodzy, dzisiaj można podziwiać zaćmienie słońca, a później w nocy, i to już tak w nocy, koło godziny 23, z tego co pamiętam, ma być noc spadających gwiazd. Także dzisiaj trzeba wybrać się chyba gdzieś po prostu za miasto i posłuchać na przykład takiej przyjemnej muzyki jak ta, bo wydaje mi się, że to idealnie pasuje. Już teraz w waszych głośnikach Alexis Sax, Warm in the Sun.

Your Own Way na 98,2 FM. A wy, moi drodzy, jesteście czujni i uważacie. Dostałam od was takiego SMS-a. Wypadek na Diamentowej na wysokości Lidla. Wypadek, cała ulica stoi. Także, moi drodzy, omijajcie Diamentową, jeżeli chcecie pojechać właśnie w tamtą stronę. Taki SMS od was właśnie dostajemy. Przypominam, że pod numer 515-515-982 możecie wysłać właśnie takie informacje, a my przekażemy je dalej na antenie. Także, jeżeli nie daj Boże, napotkacie jakiś wypadek albo widzicie, że gdzieś są utrudnienia ruchu w naszym mieście, no to 515-515-982.

0: Apokaliptyka i Adam Gontier z kawałkiem I Don't Care na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach właśnie w tej sekundzie wybiła godzina 16, także to pora na wydarzenia.
1: Poszukiwana w Polsce naczepa została odzyskana w Kukurykach, o tym za chwilę. Powiemy także o ogólnopolskim przeglądzie hejnałów miejskich.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Terespolu podczas kontroli sprawdzają nie tylko samochody osobowe i ciężarowe. Tym razem zabezpieczyli poszukiwaną w Polsce naczepę. Wczoraj mundurowi przerwali podróż 39-letniemu obywatelowi Polski w Kukurykach na kierunku wyjazdowym z kraju. Funkcjonariusze ustalili, że naczepa marki Schmitz, będąca częścią zestawu ciężarowego, którym kierował mężczyzna, jest poszukiwana jako utracona w Polsce. Jej wartość szacuje się na około 100 tysięcy złotych. W związku z tym wszczęto postępowanie przygotowawcze, a kierowcę wraz z zabezpieczoną naczepą przekazano funkcjonariuszom policji w Terespolu do dalszych czynności. Ten piątek będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników w Lublinie. Przewidziano jednak wyjątek dla spraw, które nie mogą czekać. 14 sierpnia interesanci nie zostaną obsłużeni w Urzędzie Miasta Lublin. Jak wynika z kodeksu pracy, będzie to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
2: Piątek 14 sierpnia Urząd Miasta Lublin będzie nieczynny dla interesantów. Tego dnia dyżur w celu rejestracji bieżących zgonów będzie pełniony w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 289. W godzinach 8:14. Za utrudnienia przepraszamy.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Sytuacja jest związana z przyjęciem przez Urząd Miasta Lublin jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Wynika to z kodeksu pracy. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, dzień wolny za święto przypadające w sobotę powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ponad 40 trębaczy zaprezentuje się w Lublinie. Z balkonu Trybunału Koronnego wybrzmią muzyczne wizytówki z różnych zakątków Polski. W 32. ogólnopolskim przeglądzie hejnałów miejskich weźmie udział rekordowa liczba muzyków. Przechodnie będą mieli okazję usłyszeć melodie m.in. z Krakowa, Płucka, a nawet Murowanej Gośliny.
3: Miasta, które tutaj do nas zawitają, czy też bywały, są zapraszane przez prezydenta miasta. Przyjeżdżają trębacze z tych miast, gdzie hejnały są odgrywane na żywo. Natomiast szereg miast przeszło na odtwarzanie mechaniczne z megafonu, z taśmy, z płyty i tak dalej. I w tym roku przyjedzie tych 34 miast.
1: Mówi Stanisław Stępień, kanclerz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich. Coroczne wydarzenie od początku przypada na 15 sierpnia. Honoruje tym rocznicę otrzymania przez Lublin praw miejskich z rąk Władysława Łokietka w 1317 roku. Tegoroczna edycja akcentuje także 120. rocznicę utworzenia Muzeum Lubelskiego, obecnie Muzeum Narodowego.
3: Hejnał z Lublina był już odgrywany w 1342 roku. Od tego czasu z wieży Bramy Krakowskiej, która była wówczas najwyższym miejscem, trębacz dwukrotnie rano odgrywał ten hejnał, co by bramy zostały miasta otworzone, a wieczorem, co by bramy były zamknięte lub też na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych. I tak to się działo do roku 91, kiedy Brama Krakowska została poddana remontowi i przeniesiono odgrywanie hejnału na balkon ratusza miejskiego i do tej pory zawsze o 12:00 trębacz odgrywa.
1: Dodaje Stanisław Stępień.

0: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich zaprasza w najbliższą sobotę na godzinę 15 na rynek Starego Miasta. Z tego miejsca wyruszy uroczysty przemarsz trębaczy, który zainauguruje zjazd.
1: My sprawdźmy sobie jeszcze, co dzieje się teraz na dworze. W tym momencie mamy 23 stopnie, a temperatura odczuwana to 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura od kolejnych godzin będzie spadać, a w nocy spadnie aż do 7 stopni.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Rozpoczynamy w tym momencie kolejną godzinę naszej popołudniowej audycji Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a razem ze mną największe hiciory. Już teraz Three Days Grace i Time of Dying, także musicie trochę przygłośnić.

Wings z kawałkiem My Lover na 98.2 FM. Moi drodzy, ja tylko przypominam, że my już niedługo w naszym mieście będziemy mieli kolejne cudowne wydarzenie. Po raz już któryś z roku będzie festiwal Retradycja, czyli Jarmark Jagielloński. Potrwa on między 21 a 23 sierpnia, czyli będziemy mieli pełne 3 dni spotkań z kulturą, z tradycją i co najlepsze, ze świetną muzyką na żywo, rękodziełem, z pysznym jedzeniem. No i uwaga, uwaga, po raz kolejny w tym roku część wydarzeń jest przygotowana tak, by mogły w nich uczestniczyć też osoby posługujące się polskim językiem migowym. Także nikt nie jest tutaj wykluczony. Będzie na pewno świetnie. Ja wszystkim polecam, jeżeli jesteście na przykład po raz pierwszy w Lublinie, bo tutaj się dopiero co przeprowadziliście, to jest to takie wydarzenie, na które powinno się wybrać przynajmniej raz w życiu. Zaproście znajomych z innych miast i pokażcie im, co dzieje się tak naprawdę w naszym mieście w ciągu wakacji. Także festiwal Retradycji Jarmark Jagielloński już niedługo, pod koniec tego miesiąca. Przygotujcie się. Nie jedzcie nic, jak wychodzicie na miasto, bo przysięgam wam, że nie wyjdziecie z pustym brzuchem.

Świetny kawałek, Sam Fender i People Watching na 98,2 FM. No i czy wy czasami też tak obserwujecie ludzi? Bo dla mnie to jest na przykład mega zabawa, jak tak sobie siedzę gdzieś na przykład w kawiarni i widzę przez okno, jak ludzie zachowują się jak ludzie. No ale niestety niektórzy zachowują się czasami w sposób, wydaje mi się, nieodpowiedni albo dość dziwny. I na przykład mamy taką sytuację z Walii. Może o tym już słyszeliście, ale niedawno w Walii aresztowano mężczyznę, bo ten przebrał się za ponurego żniwiarza i stał na dachu szpitala i obserwował właśnie pacjentów, którzy przychodzili, wychodzili. Także takie popołudnie sobie sprawił tam pan w Walii. Czy powiedziałabym, że to normalne? Nie do końca. Czy było warto? Też nie powiedziałabym, bo teraz grozi mu chyba całkiem spora odsiadka przez to, że straszył tam ludzi. Ale no, moi drodzy, co można zrobić? Nic na to nie poradzimy. Wydaje mi się, że po prostu miesiące mu się trochę pomyliły, bo do Halloween jest jeszcze chwila i to całkiem sporo, chociaż wtedy to też by nie było najlepsze zachowanie. Ale na całe szczęście mam muzykę, która poprawia nam zawsze humor. Także już teraz Cedar w waszych głośnikach.

0: 32 minuty po godzinie 16. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Uwaga, przypominam, że niedawno był wypadek na ulicy Diamentowej na wysokości supermarketu, także może tam być jeszcze aktualnie chwilowo nieprzejezdne. Dalej, Aleje Racowickie już zakorkowane, tak samo Krakowskie Przedmieście, no gorzej się tamtędy w tym momencie jedzie. Podobnie Okopowa i 3 maja. Patrząc dalej, okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino, tam również można postać trochę dłużej. Zana Wojciechowska i Mełgiewska przy Gospodarczej, tutaj również zaczynają tworzyć nam się korki. Podobnie oczywiście Aleja Kraśnicka, zarówno przy Jana Pawła II, jak i tutaj przy ulicy Głębokiej. Patrząc dalej, Unii Lubelskiej również jest coraz więcej aut. No i jeszcze Prusa i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 9 82, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

ZZ Top i Heard It on the X na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i ja na X-ie, czyli na dawnym Twitterze, znalazłam też bardzo ciekawą informację. Uwaga, bo tego się chyba nikt nie spodziewał. Niedaleko plaży w Międzyzdrojach widziano 6-metrowego wieloryba. I zwierzę zobaczyli no dosłownie kilkadziesiąt metrów od brzegu, ale spokojnie, są w ogóle nagrania właśnie na X, na Twitterze, jak to tam sobie nazywacie, są nagrania i generalnie WOPR pomógł, nadzorował nad tym, żeby właśnie ten wielki ssak odpłynął. No i znalazł się później już tam, gdzie powinien, ale no to jest jakieś szaleństwo po prostu, także jeżeli chcecie, to możecie więcej sprawdzić na właśnie profilu WOPR Międzyzdroje, tam jest cały filmik z tego, jak go eskortowali, ale to jakieś szaleństwo. A o innym zwierzęciu pogadamy sobie już za kilkanaście minut, bo też różne rzeczy dzieją się w naszym kraju, a ostatnio w Lublinie na czubach widać dziki. Także widzicie, już nie tylko na Czechowie pojawiają się dziki, ale i na czubach ostatnio, także uważajcie wieczorem, jak idziecie na przykład na spacer, żeby dzik wam nie wybiegł na ścieżkę rowerową na przykład.

Krzysztof Zalewski, płonąca stodoła 4 minuty przed godziną 17. No, niedługo na naszej antenie wydarzenia oczywiście w Akademickim Radiu Centrum, ale przed tym jeszcze została nam jedna piosenka, Finger Eleven i Paralyzed, a w wydarzeniach między innymi o dożynkach wojewódzkich, także zostańcie razem z nami, bo będzie bardzo dużo ciekawych informacji.

0: Finger 11 i Paralyzed na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 17, także to pora na wydarzenia.
1: Kardiolog z Lublina wykonał pionierskie zabiegi w Mongolii. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o dniach poradnictwa emerytalno-rentowego oraz o dożynkach wojewódzkich.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Doświadczenie lubelskiego lekarza zostało docenione za granicą. Kardiolog przeprowadził pierwsze w Mongolii zabiegi ablacji PFA. 6 i 7 sierpnia profesor Andrzej Głowniak, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, wykonał w Ulan Bator zabiegi ablacji migotania przedsionków z wykorzystaniem technologii pulsacyjnego pola elektrycznego. Współpracował z kardiologami z miejscowego Narodowego Centrum Sercowo-Naczyniowego. PFA to metoda zabiegowego leczenia migotania przedsionków. Wykorzystuje krótkie impulsy pola elektrycznego, pozwalające precyzyjnie oddziaływać na tkankę mięśnia sercowego odpowiedzialną za powstawanie arytmii, ograniczając wpływ na sąsiednie struktury. Pierwsze zastosowania tej technologii przebiegły pomyślnie i otwierają nowy etap dla medycyny w Mongolii. Lublinianie będą mieli okazję do rozmowy z ekspertami od świadczeń międzynarodowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego niemiecki odpowiednik organizują dni poradnictwa emerytalno-rentowego. Spotkania są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Ruszają one 17 sierpnia i potrwają do 4 września. Swój udział można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie zus.pl.
2: Lublin odwiedzą specjaliści niemieckiego ubezpieczyciela, czyli Deutsche Rentenversicherung. Razem z ekspertami ZUS będą odpowiadali na pytania o prawo do emerytur i rent w Polsce i Niemczech, zasady ich naliczania, łączenie okresów ubezpieczenia z Polski i Niemiec, a także całą procedurę składania wniosków o świadczenia międzynarodowe.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Spotkania z ekspertami w ramach Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego odbędą się od 15 do 17 września w oddziale ZUS w Lublinie. Podczas konsultacji będą dostępni tłumacze języka niemieckiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce mieszkańcy regionu będą świętowali w Świdniku na terenie lotniska Trawiastego zakończenie żniw. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki wojewódzkie. Wydarzenie jest nie tylko zwieńczeniem całorocznego trudu rolników, ale także okazją do celebrowania tradycji. Nie zabraknie wojewódzkiego konkursu na wieniec dożynkowy, który odbędzie się w dwóch kategoriach. Tradycyjny wieniec oraz współczesny wieniec. Ponadto swoimi koncertami wydarzenie uświetnią zespół Daj to głośniej, Kubań oraz grupa Bratanki. Już 30 sierpnia świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 barwnym korowodem, po czym o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczył będzie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem dożynkowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. W biznesie zaufanie nie wszędzie wygląda tak samo. Najnowszy raport pokazuje, że wiele zależy od tego, z jakiego regionu Polski pochodzi firma. Okazuje się, że przedsiębiorcy z różnych części kraju podejmują decyzje o współpracy w odmienny sposób. Z badania Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy Kapitał Społeczny i Zaufanie w Polskim Biznesie 2025 wynika, że przedsiębiorcy z regionu centralnego deklarują najwyższy poziom ostrożności. Nieco niższy wynik odnotowano w regionie wschodnim.
3: W biznesie ta ostrożność również jest powszechna, jednak nasze wnioski wskazują, że przedsiębiorcy z różnych regionów przekładają ją na decyzje biznesowe w odmienny sposób. W centrum Polski nie ogranicza ona współpracy w takim stopniu, jak w pozostałych regionach, podczas gdy w innych częściach niekiedy prowadzi do rezygnacji z transakcji.
1: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Badanie pokazuje także, jak często przedsiębiorstwa spotykają się z zachowaniami budującymi zaufanie. W tym zestawieniu wyróżnia się północ Polski, gdzie ponad połowa firm zadeklarowała, że kontrahent usunął wadę produktu dobrowolnie, mimo że nie miał takiego obowiązku wynikającego z umowy.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na zewnątrz. W tym momencie termometry wskazują 22 stopnie, a temperatura odczuwalna to również 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1027.

0: 7 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura będzie od teraz powoli spadać, a w nocy spadnie do 8 stopni.
1: Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama.
4: Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie w tym momencie ostatnią godzinę szczytu dnia dzisiejszego. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. No i razem ze mną do samego końca. Największe hiciory. Już teraz Muse i Hysteria w waszych głośnikach. Później m.in. Lenny Kravitz, Deep Purple. Będzie tego naprawdę, naprawdę dużo. Także teraz słuchamy.

nowy kawałek od Psychedelic Porn Crumpets na 98,2 FM. My wcześniej rozmawialiśmy sobie o tym, że niedaleko plaży w Międzyzdrajach znaleziono 6-metrowego wieloryba. Oczywiście zwierzę pływało, w taki sposób go znaleziono, ale to nie jest koniec przygód, jeżeli chodzi o zwierzęta w naszym kraju ostatnio, takie, których zwyczaj nie spotykamy w tych miejscach, bo wczoraj, 11 sierpnia, na ulicy Zachodniej w Łomiankach znaleziono, uwaga, jeżo zwierza. No i teraz pilnie poszukiwany jest właściciel w ogóle zwierzęcia, bo nikt nie wie, jakim cudem on uciekł i skąd. No i właśnie dyżurny Straży Miejskiej w Łomiankach prosi o telefon pod numer 986. Także, moi drodzy, nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Dokąd nocą tuptajesz, wiemy, a jeżo zwierz? Może tym razem się dowiemy jeszcze tego.

Deep Purple z kawałkiem Perfect Strangers na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale w naszym mieście jest coraz więcej obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. I ogólnie w naszym kraju ostatnio jest to jakiś chyba trend w ogóle w mediach społecznościowych, żeby nagrywać swoją wycieczkę do Polski. No i wszyscy Amerykanie, bo są głównie to ludzie ze Stanów Zjednoczonych, zachwycają się, jaka Polska nie jest piękna, bezpieczna, mamy pyszne jedzenie, cudowne koncerty i w ogóle świetne parki i w Stanach tego nie mają. Także, moi drodzy, musimy doceniać to, co mamy. Lublin też zyskuje teraz coraz większą popularność, także trzymajmy się tutaj, jeżeli chodzi o gastronomię i turystykę. Damy radę, no ale tych osób jednak jest coraz więcej, także nasze miasto w końcu dostaje to dobre słowo, na które zasługuje, bo jest pyszne, wspaniałe, no pyszne, bo myślę już o cebularzu oczywiście, no i perfekt w głośnikach, idealnie.

0: pora, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. W tym momencie spore korki, Aleje Racowickie zakorkowane, podobnie Okopowa i 3 Maja. Z tego, co widzę, to Głęboka i Kraśnicka również nie jest w najlepszym stanie. Patrząc dalej, Aleja Kraśnicka również przy wjeździe na Jana Pawła II, tam też są korki. Tak samo Unii Lubelskiej, postoicie tam dłużej. Turystyczna w stronę Grafa zaczyna nam się lekko tutaj zapełniać, tak samo Zana, no i Mełgiewska przy Gospodarczej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Ten kawałek chyba nigdy mi się nie znudzi. Nirvana i Heart Shaped Box na 98.2 FM. Moi drodzy, wakacje powoli się kończą, więc też ten sezon w taki festiwalowy, koncertowy, plenerowy też powoli się kończy, ale spokojnie, spokojnie, nic straconego, bo za kilka minut na naszej antenie Impreza FM, także powiem wam, co niedługo będzie się działo w naszym kraju, no i też oczywiście w naszym pięknym mieście Lublinie. Także zostańcie razem ze mną, żeby dowiedzieć się, jakie największe perełki muzyczne odbędą się niedługo, a teraz Placebo z kawałkiem Black Eyed.

0: No i tak jak obiecywałam, nadeszła pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. Co ciekawego się będzie działo w naszym kraju? Uwaga, bo jest tego całkiem sporo. W poniedziałek 24 sierpnia Soulfly w Poznaniu, 25 sierpnia w Warszawie, a 26 w Krakowie. Jeżeli chcecie posłuchać sobie, jak panowie dają sobie radę na scenie, no to właśnie Poznań Tama, Warszawa Klub Progresja albo Kraków Klub Kwadrat. Macie 3 miejsca do wyboru. Świetne koncerty, także nic, tylko jechać. Kolejne koncerty. Również 26 sierpnia Airborne zagra w krakowskim klubie Studio. Też świetny koncert. Z tego, co słyszałam, panowie brzmią idealnie po prostu na żywo, tak samo jak na albumach. Także moim zdaniem warto się wybrać. No i ostatnie zagraniczne tutaj koncerty. Uwaga, uwaga, Fear Factory zagrają tak. Znowu 3 koncerty. 29 sierpnia Poznań Tama, 30 sierpnia Kraków Klub Kwadrat i 31 sierpnia Palladium w Warszawie. Także też macie 3 daty. Można wybrać się na taki koncert, a my już teraz przechodzimy do naszego miasta. Uwaga, Soen powraca do Lublina. Po Rock the Square Festiwalu zagrają teraz w Fabryce Kultury Zgrzyt 23 sierpnia, także już całkiem niedługo. Jeżeli chcielibyście posłuchać tej szwedzkiej grupy, no to właśnie wtedy nie trzeba daleko jechać, wystarczy zajść do Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Space DC z kawałkiem Roman Holiday na zakończenie godzin szczytu w to środowe popołudnie. Moi drodzy, to jest pora, żebym się z wami pożegnała. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Bardzo dziękuję wam.

0: do nagród miasta Lublin w dziedzinie kultury. Wybiła 18, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował atak na system firmy MyDoctor. Jak powiedział, doszło do nadzwyczajnego wycieku danych sięgającego blisko 19 milionów osób. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, szef resortu stwierdził, że nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. Zaznaczył również, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, a także z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. Z kolei pieczę nad częścią operacyjną sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z prokuraturą. Jak dalej podaje Polska Agencja Prasowa, Krzysztof Gawkowski podkreślił, że obywatele będą informowani o kolejnych działaniach i publikacji informacji o skradzionych danych w bazie Bezpieczne Dane. Zaznaczył również, że osoby, których dane zostały skradzione, powinny przede wszystkim zastrzec numer PESEL. Powrócił konkurs, w którym kultura gra pierwsze skrzypce. Wraz z nim nadeszły również zmiany. Nagrody miasta Lublin w dziedzinie kultury są przyznawane od 2013 roku dla osób, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta w tym zakresie. Istotną różnicą w tym roku będzie nowa kategoria za edukację kulturalną. Zmienią się także formularze zgłoszeniowe.
1: Nowa kategoria nagrody stanowi wyraz uznania dla osób, instytucji i organizacji realizujących wartościowe działania edukacyjne w obszarze kultury. Wyróżnienie pozwoli identyfikować, promować i wzmacniać najlepsze praktyki w tym obszarze, przyczyniając się do realizacji priorytetów Strategii Kultury Lublin 2030. Nowa kategoria wpisuje się przede wszystkim w realizację priorytetu edukacja kulturalna, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z pozostałymi obszarami strategicznymi.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór potrwa do końca sierpnia, a wnioski można złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, pocztą lub elektronicznie. Oprócz nowej kategorii samorząd przyzna pozostałe 4 nagrody za upowszechnienie kultury i całokształt działalności, a także dla mecenasa kultury oraz wyróżnienie artystyczne Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Urlop to nie wszystko. O kondycję pracowników trzeba dbać także na co dzień. Tymczasem profilaktyka wciąż przegrywa z zawodowym kalendarzem. Jak wynika z raportu Badanie, które daje czas, 41% zatrudnionych przyznaje, że obowiązki służbowe ograniczają im możliwość dbania o zdrowie. Z kolei 77% deklaruje, że zrobiłoby badania, jeżeli na ten cel byłby przeznaczony specjalny czas w pracy.
2: To pokazuje, że najmocniejszym benefitem coraz częściej okazuje się nie kolejna karta, platforma czy gadżet, ale realna możliwość wykorzystania czasu na zdrowie i odpoczynek. Pracownicy potrzebują jasnego sygnału, że mogą wyjść na badania, skończyć wcześniej pracę w piątek, nie zaglądać do komunikatora na urlopie i nie tłumaczyć się z tego, że dbają o siebie.
0: Mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR NL Med. Eksperci wskazują, że takie działanie nie zawsze wymaga dużych budżetów. Najważniejsza jest dobra organizacja, zaufanie i rola liderów, którzy pokazują, że odpoczynek jest częścią zdrowej kultury pracy. Ponad 200 lat historii zamkniętej w jednym miejscu. To opowieść o jednym z najstarszych tego typu budynków w Polsce. Teatr Stary w Lublinie ma bogatą historię i sporo zapamiętał, a już wkrótce zainteresowani będą mogli poznać opowieści o rodzinie jego właścicieli oraz związanych z nim aktorach, reżyserach, cyrkowcach czy premierach. Odwiedzający zobaczą, jak historia współtworzy naszą różnorodną kulturę. Pierwsze w sierpniu zwiedzanie wystawy Teatr Stary w Lublinie 200 lat historii będzie możliwe w najbliższy piątek w godzinach od 10 do 17. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Punktualnie o 18 swoje spotkanie rewanżowe w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy rozpoczął GKS Katowice. Piąta drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy mierzy się w nim z izraelskim HPL-em Tel Awiw.
4: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania i zawsze miałem taki stosunek do tego, że to my mamy być kołem napędowym. Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym

0: są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
1: Mówił przed meczem trener GKS-u Rafał Górak. 3 godziny później w austriackim Salzburgu zostanie natomiast rozegrany mecz o Superpuchar Europy UEFA. Zmierzą się w nim zdobywca Ligi Mistrzów, czyli Paris Saint-Germain oraz triumfator Ligi Europy angielska Aston Villa. Przejdźmy do lekkoatletyki. Pias Krzyszowska została wczoraj wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polska biegaczka była wolniejsza od pierwszej Holenderki Nadine Wieser o 0,001 sekundy. Polska ekipa złożyła protest, który został odrzucony po analizie z 2 kamer, z których wynika, że z Krzyszowskiej do złota zabrakło jedynie 0,1 centymetra. Dzisiaj po południu kwalifikacje do piątkowego finału swojej konkurencji uzyskała dyskobolka Daria Zabawska. Zawodniczka reprezentująca na co dzień barwy AZS-u UMCS Lublin w swojej ostatniej próbie uzyskała 59 metrów i 37 centymetrów. Sztuki tej nie dokonała niestety druga z dyskobolek, Weronika Muszyńska. Do finału biegu na 200 metrów nie udało się również awansować Wiktorii Gajosz. Pochodząca z Chełma biegaczka uzyskała czas 23 setne sekundy, a do szczęścia zabrakło jej jedynie 0,5 sekundy. W środowy wieczór w Birmingham w walce o medale wystartują młodziarki Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech, 40-metrowiec Maksymilian Szwed, a także płotkarze Jakub Szymański oraz Damian Czykier. I na koniec sporty motorowe. Marcin Budkowski zostanie nowym szefem zespołu Cadillaca w Formule 1. Polak obejmie to stanowisko od zaraz, co oznacza, że zobaczymy go już w najbliższym Grand Prix jako za sterami zespołu Formuły 1. Więcej o tym usłyszycie już dzisiaj o godzinie 20 w programie Hot Lap. Już teraz serdecznie na niego zapraszam.
2: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: A dzisiejszą audycję zaczynamy w sposób, no można powiedzieć, nietypowy, bo punk rocka już dawno nie słuchaliśmy na naszej antenie, a konkretniej w ramach audycji z roku na rok, na 9.8.2 FM.
1: Masz rację.
0: Mam rację, jak zawsze swoją drogą. 3 minuty po godzinie 19 mamy już na zegarach, środa 12 sierpnia. Wypada się chyba przywitać Agnieszka, prawda?
1: Tak, przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a razem ze mną...
0: Jakub Gryz, oczywiście. Dzień dobry, wieczór. Za chwilę będzie chyba zaćmienie słońca, z tego co pamiętam.
1: Tak, no 19.26,
0: tak,
1: coś
0: zaczyna
1: takiego?
0: Się, a kończy się właśnie tak koło 20. Mhm. Więc będzie okazja jeszcze, może zobaczymy, jak będziemy wychodzić.
1: Boże, nie można patrzeć, w ogóle słuchajcie, nie można patrzeć na zaćmienie słońca
0: nie, no
1: bez
0: można,
1: takich specjalnych okularów.
0: Właśnie miałem do tego przejść, że
1: no
0: można.
1: Właśnie, o to mi chodzi, żeby
0: albo
1: tak bez
0: przez
1: tego...
0: durszlak.
1: Jezus Maria, nie słuchajcie go, nie róbcie tak.
0: Ale dobra, przejdźmy do konkretów, już tak całkowicie poważnie. Rok 2011 bierzemy dziś
1: na tapet,
0: dokładnie. Sprawdzimy sobie, co takiego się wyrabiało, a wyrabiało się naprawdę ciekawie pod względem muzycznym, bo będzie dosyć eklektycznie, muszę przyznać. Tak jak wspominałem, zaczynamy w sposób nietypowy, bo punk rocka już dawno nie słuchaliśmy w ramach naszej audycji. Zespół Ice Age za nami, kawałek New Brigade z albumu pod tym samym tytułem. To jest zespół z Danii, z Kopenhagi. No i gdzieś spotkałem się z bardzo trafną opinią, że to są wtedy, to byli bardzo młodzi muzycy, którzy namiętnie słuchali zespołu Mayhem i tak samo namiętnie jak zespołu Joy Division. I to można usłyszeć w sumie w tym kawałku.
1: To prawda, bo oni tutaj średnia wieku tak naprawdę w tym zespole wtedy wynosiła 18 lat, jak oni to nagrywali. I dla mnie ten sposób śpiewania jest trochę inspirowany Nickiem Cave'em.
0: Tak.
1: Jeżeli mam być szczera.
0: Oni później nagrają taki bardzo cave'owy album
1: tak?
0: w 2014 roku,
1: sprawdzimy.
0: Który sobie na pewno sprawdzimy. No i też w tym roku wydali. Warto też dodać, że scena undergroundowa, z której pochodzą, ma bardzo intrygującą nazwę. Nie wiem, czy mogę ją wypowiedzieć. Chyba mogę. A konkretnie brzmi ona New Wave of Danish Fuck You.
1: Okej. Okay. Jedziemy
0: dalej.
1: Ma to sens, brzmi tak trochę.
0: Dokładnie.
1: No to teraz trochę inny rodzaj fuck you, bo Limp Bizkit
0: ze
1: sekundę w
0: naszych powiedzieć.
1: Głośnikach. Tak, po kilku latach tak naprawdę, bo oni przez jakiś czas nie wydawali żadnych albumów, a potem wyszło Golden Cobra, no i my też puścimy wam kawałek Golden Cobra właśnie z tego albumu. Był to ich pierwszy album właśnie z takim klasycznym składem od czasów Chocolate Starfish.
0: Tak, od roku 2000 równo. Ja przyznam tak osobiście, że nie jestem wielkim fanem tej płyty, aczkolwiek szanuję ją za jedną rzecz, a mianowicie, że...
1: za ten kawałek.
0: Nie za kawałek, chodzi bardziej o to, że takim punktem kluczowym wszystkich utworów jest gitara Wes'a Borlanda.
1: O tak, tu riffy są świetne w ogóle.
0: Tak.
1: I ten kawałek też tak wraca trochę do tego old schoolu, który oni bardzo często wykorzystywali wcześniej w swoich poprzednich albumach, także tutaj do tego wracają i Golden Cobra moim zdaniem świetny kawałek na żywo, zarąbisty, także posłuchajmy sobie już teraz, jak brzmiało Limp Bizkit w 2011.

0: jeden z największych przebojów, jeżeli chodzi o mocniejsze brzmienia 2011 roku. Chevelle z kawałkiem Face to the Floor z albumu Hats of the Bull.
1: O czym jest ten kawałek? O, jest o wąchaniu podłogi?
0: Nie, generalnie jest to taka krytyka manipulacji i wykorzystywania ludzi, że zmuszasz kogoś dosłownie.
1: Zawsze powinno się krytykować, to jest nieeleganckie zachowanie zdecydowanie i warto też o tym mówić. Warto wspomnieć o tym, generalnie o całym tym krążku, że Pete Lofrer, który podczas pisania tego krążka miał potężny blok twórczy, generalnie nie wiedział jak się zająć napisaniem tej płyty i w pewnym wywiadzie wspominał, że bardzo zainspirowany był, czy też... Można powiedzieć, miał podobną sytuację jak Billy Corgan z The Smashing Pumpkins, czyli próbował za bardzo przekombinować, nie wiedział jak się za to wziąć. No ale koniec końców czas pokazał, że tak jak mówiłaś ty Agnieszka, mamy do czynienia z ich no, jednym z największych hitów.
0: Tak, to był w ogóle pierwszy singiel z Hats of to the Bull i no, generalnie to jest bardzo ciężki kawałek, ale on nie ma jakiegoś mocnego wokalu w tym. Tam nie ma za dużo krzyku, screamów i tak dalej, ale te
1: riffy są... Ja powiedzieć, że podkrzykuje.
0: Tak, podkrzykuje, ale te riffy to są tam po prostu takie tłuste.
1: A to zawsze, jeżeli chodzi o Chevelle, to jest definitywnie ekstra klasa. Chapeau bas, zdecydowanie.
0: Naprawdę.
1: No i następny zespół też gra muzykę z kategorii chapeau bas. Nie, my graliśmy jakiś czas temu taką, no pewną, można powiedzieć trochę niszową supergrupę Jacka White'a, która nazywa się The Dead Weather. No i dziś sobie sprawdzimy zespół, w którym, w obu w sumie zespołach gra ta sama wokalistka, czyli Alison Mosshart. Mowa tutaj o kawałku Future Starts Slow, to z ich płyty pod tytułem Blood Pressures.
0: A zespół nazywa się The Kills,
1: The
0: to
1: Kills.
0: Też trzeba
1: dokładnie
0: tutaj wspomnieć. Jeżeli chodzi o ten kawałek, to tutaj jest tekst o takiej skomplikowanej relacji o napięciu, które odczuwamy podczas po prostu tego, jak coś tam nam nie wychodzi w tych relacjach właśnie międzyludzkich. Generalnie piosenka była wykorzystana też w wielu serialach i filmach.
1: Przypuszczam,
0: bardzo
1: że
0: często.
1: Wielu naszych słuchaczy może nie skojarzyć zespołu z nazwy albo z tytułu kawałka, ale na pewno jeżeli jesteście kinomaniakami albo serialomaniakami, no to przypuszczam, że ten utwór skojarzycie. Więc co? Jedziemy.
0: Słuchamy.
1: The Kills już teraz.

0: numer, który bez wątpienia inspiruje do biegania. Foster the People Pumped Up Kicks na 98.2 FM.
1: Co chłop powiedział?
0: Trochę Boże czarnego święty humoru, drodzy słuchacze. No to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o te wczesne już lata, dziesiąte można powiedzieć.
1: Bardzo duży kontrast generalnie w tym kawałku jest między tekstem a muzyką, co było bardzo celowe.
0: Milenialsi mieli to do siebie, że właśnie pisali taką muzykę z jakiegoś powodu.
1: To prawda, no ale generalnie tekst jest o nastolatku planującym strzelaninę w szkole, a melodia jest jakby planował piknik z przyjaciółmi po prostu. Także to jest taki lekki dysonans. No i Mark Foster napisał i nagrał tę piosenkę praktycznie sam, w całości.
0: Tak, Mark Foster był generalnie w latach zerowych muzykiem, przepraszam za słownictwo, przegrywem, ale w 2009-10 roku, gdy pracował dla pewnej firmy, która zajmowała się produkcją dżingli, muzyki do reklam, no to nagle w wolnym czasie napisał ten kawałek, który okazał się przeogromnym hitem. No wydaje mi się, że każda osoba, która słucha naszego radia, to ten numer kojarzy.
1: Wydaje mi się, że nie trzeba nawet słuchać naszego radia, to jest wszędzie też tak, ten sam case, że to jest wszędzie w filmach, w serialach, w reklamach, ciągle się to pojawia, także raczej nie da się nie znać tej piosenki. No i kolejnej artystki też nie da się nie znać, bo za chwilę Florence and the Machine z albumu Ceremonials.
0: No będzie naprawdę pompatycznie, trzeba powiedzieć. Pełna pompa, ale
1: pełna pompa.
0: Florence and the Machine tak absolutnie specjalizują się w takiej muzyce.
1: No właśnie. Say My Name, Spectrum, Say My Name. Wybraliśmy dla was właśnie ten kawałek, bo bardzo popularny był remix chyba Calvina Harrisa. Mi się
0: zgadza
1: wydaje,
0: się,
1: że był Calvin Harris. I to leciało wtedy wszędzie. Na każdej imprezie, w każdym radiu, Viva SK, po prostu gdzie się człowiek nie
0: dobrze
1: obaczył.
0: Pamiętam. No, 2011-2012 rok to był utwór katowany absolutnie wszędzie.
1: Także tutaj jest dużo chóru, tu jest inspiracja bardzo duża gospelem, ale to brzmi tak pięknie, że po prostu chyba musimy tego po prostu posłuchać. Także już teraz Florence and the Machine w waszych głośnikach.

0: Bardzo lubię ten kawałek Money od The Drums. Wspaniałe.
1: No doskonały numer. To jest jeden z takich pierwszych, dużych, można powiedzieć, indie surf rockowych kawałków, bo nie wiem, czy zauważyłaś to, ale wiele utworów w mediach społecznościowych, w TikToku w szczególności, wykorzystuje właśnie muzykę taką indie, ale inspirowaną surf rockiem, jeżeli chodzi o to, jak brzmią gitary po prostu.
0: Tutaj też jest duże nawiązanie do post-punku i do tego indie, ale z lat 80. do takiego popu bardziej
1: tak,
0: indie.
1: Tak.
0: No i tutaj też jest ten sam przykład, który był wcześniej w Pumped Up Kids, że melodia jest bardzo taka przyjemna, podnosząca na duchu, a tekst jest po prostu straszny i opowiada o tym, o takiej relacji, w której pieniądze zaczynają być po prostu problemem. Gdzie nie dogadujecie się dlatego, że na przykład nie ma pieniędzy.
1: Tym, że podmiot chce kupić coś, ale nie ma kasy.
0: To bardziej chyba chodzi o to, że ktoś od ciebie wymaga, że masz komuś coś kupić.
1: Rozumiem, o co chodzi całkowicie.
0: No właśnie.
1: The Drums za nami, kawałek Money, a przed nami znowu kolejny powrót, można powiedzieć, The Strokes. Za chwilę pojawią się na naszej antenie.
0: Machu Picchu.
1: Podróże kształcą podobno. No i sprawdzimy sobie teraz kawałek z płyty Angels. Tak jak mówiłem, to był powrót, bo ich ostatni krążek był wydany 2007 rok, o ile się nie mylę. No i zrobili sobie przerwę wydawniczą wtedy. No i powrócili w tym 11 z muzyką, która była kompletnie inna. Może inaczej, nie była to rewolucja, znowu pojawia się słowo ewolucja, bo grają dalej indie rock, tylko zanurzony bardzo w syntezatorach.
0: I znowu w tych latach 80. To jest tak, synth rock z latami 80.
1: Milenialsi bardzo zatęsknili właśnie za jakoś.
0: No właśnie, no właśnie. No ale to tak jak my za 90. latami tęsknimy. Tak,
1: a najlepsze
0: to
1: jest to, że w ogóle
0: jest.
1: Nikt z nas nie żył w latach 90.
0: No.
1: Bo generacja Z, z którego chyba roku jest? 2000 się zaczyna.
0: 900 coś tam, w sensie 90. któryś? 900 coś tam,
1: Od Chrztu Polskiego.
0: Dobra, może posłuchajmy The Strokes.
1: Bez wątpienia musimy.

0: Od razu przepraszam za to, co powiem, ale ten tytuł jest bardzo wisielczy. If you can't hang out sleeping with sirens.
1: Boże, czy jak ludzie kończą 26 lat, to nagle nabierają takiej jakiejś
0: humor wisielczy w końcu.
1: O, ojca, Jezus Maria, koniec, wyłączę mu mikrofon, wstanę i mu wyłączę. If you can't hang out sleeping with sirens przed chwilą z albumu Let's Cheer to This. Jest to generalnie jeden z największych hitów od Sleeping with Sirens i do tej pory jest to taki obowiązkowy utwór podczas ich
0: gdzieś
1: koncertów.
0: Spotkałem się z opinią, że refren tego kawałka jest bardziej zaraźliwy niż przeziębienie.
1: A możliwe. On się potem śpiewa. Śpiewa ci się w głowie.
0: To zdecydowanie. Jeden z największych hitów muzyki emo, w której się, Agnieszka, specjalizujesz.
1: Teraz już. Bardzo. Były takie czasy, tak? Jak istniało jeszcze gimnazjum w naszym kraju, to wtedy tak. Teraz już nie. Ale przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze dwie piosenki dzisiaj dla was i musimy się też z wami pożegnać.
0: Trzy piosenki.
1: Trzy. Jezu, no to już
0: na
1: w ogóle.
0: Początek. Arctic Monkeys, Love is a Laser Quest. To jest płyty, której tytuł jest niezwykle ciekawy w ogóle.
1: Sucker and See.
0: No i właśnie problem jest taki, że w Wielkiej Brytanii ta fraza oznacza wypróbuj coś po prostu. W Stanach Zjednoczonych nie będziemy mówić, co oznacza, więc... A jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, no to jest to odejście od tego, co można było usłyszeć w ramach płyty Humbug, czyli nie jest tak bardzo mrocznie, ale jest bardziej popowo, gitarowo-popowo.
1: A produkcją znowu zajął się James Ford, także to ciekawe bardzo. No i przechodzimy też do polskich akcentów.
0: Dokładnie.
1: Będzie Koma z czerwonym albumem, kawałek Rudy.
0: Rudy, w końcu czerwony album. Co możesz powiedzieć o tej płycie, Agnieszka?
1: Ja bardzo lubię tę płytę. Ona jest mocna, ale nie aż tak mocna jak ta poprzednia. I Rudy to jest chyba właśnie jedna z moich ulubionych piosenek. Te teksty są w ogóle takie bardzo metaforyczne i takie niejednoznaczne.
0: Typowy rok,
1: celowo.
0: Tak, dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Ale brzmi to cudownie, no i na zakończenie będziemy mieli Myslowic.
0: Na pożegnanie.
1: Nieważne, jak wysoko jesteśmy.
0: Tak, Myslowic, kawałek ukryte. Podwójne znaczenie pożegnania, można powiedzieć, bo my się będziemy też żegnać za chwilę, to po pierwsze.
1: No właśnie.
0: A po drugie, historycznie to jest kawałek z ostatniej płyty Myslowic, na której można usłyszeć Artura Rojka.
1: No właśnie. Wziął i odszedł.
0: Wziął i odszedł.
1: I teraz sam występuje, jak żyć. Coś ty zrobił.
0: Drodzy słuchacze, kończymy już. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Hot Lap już za chwilę. A przy mikrofonie była Agnieszka Piechota.
1: A razem ze mną Jakub Gryz. Do usłyszenia za tydzień w 2012 roku.
0: Do usłyszenia. Na razie.

0: po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Zwykle w środę słyszycie Państwo o tej godzinie Filipa Lecha w programie Hot Lap. Nazwa programu się zgadza, ale prowadzący się zmienił. Tydzień temu Bartłomiej Płoszaj, a tym razem Ignacy Chodowski jako moderator dzisiejszego odcinka programu Hot Lap. Mamy środę, minęła godzina 20, właśnie dlatego rozpoczynamy program motoryzacyjny Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Prześledzimy sobie

0: gościł na antenach stacji Eleven jako ekspert, a wcześniej też właśnie był w wielu zespołach Formuły 1, ale o tym opowie już więcej Damian.
1: Zgadza się, no tak naprawdę Marcin Budkowski zaraz po Robercie Kubicy jest jednym z najważniejszych Polaków, jeżeli chodzi o świat królowej motorsportów. No właśnie w dzisiejszym dniu został przedstawiony jako nowy szef zespołu Cadillac Formula One Team. Jest to troszeczkę niespodziewane, ponieważ w ostatnim czasie dość rzadko widujemy zmianę szefów zespołu, w szczególności w połowie sezonu. Na pewno jest to ciekawa informacja dla nas, dla Polaków, bardzo ważna, ale też tak naprawdę też dla Cadillaca, ponieważ oni nie radzą sobie aż tak dobrze w tym sezonie. Ten start jednak ich przygody w świecie Formuły 1 może nie jest najlepszy. No a właśnie Marcin może w tym pomóc. Posiada on bardzo, bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tą serię wyścigową. Pracuje przy niej już tak naprawdę ćwierć wieku, ponieważ swoją przygodę zaczął w 2001 roku. To był jeszcze zespół Prosta, także zamierzchłe czasy, jeżeli o to chodzi. Później przyszedł do Ferrari, czy też McLarena, w którym pracował 7 lat jako szef zespołu od aerodynamiki. Później przeszedł i pracował jako szef zespołu, szef Departamentu Technicznego Federacji FIA. To tam on pomagał stworzyć nowe regulacje techniczne. No i w końcu tak naprawdę w styczniu 2001 roku został dyrektorem wykonawczym zespołu Renault Sport Formula One Team i pełnił tą rolę aż do 2023 roku. No i aż do dzisiejszego popołudnia występował on w roli eksperta w polskich transmisjach Formuły 1. Z tego go może wiele osób znać, ale no jest to człowiek posiadający naprawdę bardzo duże doświadczenie. Pokazywał to również na transmisjach, gdzie no widać, że ten człowiek ma bardzo szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o ten sport.
0: A z twojej perspektywy Cadillac podejmuje taką decyzję, żeby jednak spowodować takie trzęsienie ziemi w swoich strukturach, czy raczej po prostu stawia na doświadczenie i widzi, że dalej nie da się funkcjonować z tym zespołem, z tym składem, który miał do tej pory?
1: Na pewno stawia na doświadczenie. Wiemy, że też ten zespół troszeczkę na początku był stworzony po to właśnie, żeby przejść później tą restrukturyzację. Nawet aktualnie ich kierowcy tak naprawdę są tylko i wyłącznie chwilowo tam zatrudnieni, no bo i Sergio Perez, i Valtteri Bottas są raczej tacy tymczasowi, doświadczeni kierowcy, którzy mają przynieść doświadczenie do zespołu i pokazać, jak to ma wyglądać. Oni w dwójkę mają doświadczenie i w Mercedesie, i w Red Bullu, więc to są te dwa topowe zespoły. No i tutaj Marcin też z tym przychodzi, ponieważ Alpina może jednak nie aż tak topowy zespół, kiedy on pełnił tą rolę szefa zespołu, jak to tam było podzielone pomiędzy jego oraz jego kolegę z zarządu. No ale wtedy zespół radził sobie dobrze, więc wierzę, że on może pomóc temu Cadillacowi.
0: O ile dobrze pamiętam, nawet za jego rządów właśnie Alpine wygrało jeden wyścig.
1: Zgadza się.
0: Więc na pewno zespół Cadillaca liczy na podobne rozstrzygnięcia. Gładko przejdziemy do kolejnego tematu, a to jest już temat nieco bardziej filmowy, ponieważ Walt Disney Company zawarł umowę, na mocy której nabył główne prawa do transmisji wyścigów Formuły 1, filmowo-telewizyjny temat, ale o tym opowie więcej już właśnie Damian.
1: W dzisiejszym dniu, przepraszam, nie w dzisiejszym dniu, tylko no już około przedwczoraj Formuła E, Disney Plus i ESPN ogłosiły, że podpisują wieloletnią umowę, która uczyni Disney Plus globalnym domem streamingowym Mistrzostw Świata ABB FIA Formuła E na terenie ponad 144 krajów. Jest to na pewno ciekawa zagrywka. Widać, że zarząd Formuły E próbuje spopularyzować tę serię, w szczególności teraz, kiedy rozpoczyna się rewolucja wręcz tej serii, ponieważ wchodzi nowa generacja bolidów, generacja czwarta. Współpraca na pewno wprowadzi wielu nowych fanów dzięki Disneyowi Plus. Będzie to duża dostępność, jeżeli o to chodzi. Na przestrzeni lat były z tym problemy, ponieważ transmisje w niektórych krajach nie były aż tak łatwo dostępne. No u nas w Polsce jest ten plus, że Formuła E od zawsze gościła u nas na Eurosporcie, więc była łatwo dostępna, wielu ludzi posiada ten kanał. Na YouTubie też występowały bezpłatne transmisje w niektórych krajach, więc no tam było to jakoś dostępne, ale dzięki temu dzięki tej umowie, no, Formuła E może dotrzeć do nowych odbiorców.

0: no a starzy będą o wiele łatwiej mogli do tego wejść. Tam też będzie... To nie będzie polegało tylko i wyłącznie na tym, że będzie zwykły program na żywo. Poza transmisjami fani będą mieli dostęp do dedykowanych programów i zapowiedzi, i recenzji, skrótów wyścigowych, dogłębnych analiz, materiałów za kulis, powtórek wyścigów na żądanie, co było ciężko dostępne jeszcze do niedawna. No i to jest bardzo dobra informacja, ale warto też zaznaczyć, że nie jest to pierwszy przypadek w świecie motorsportu, kiedy to platforma streamingowa będzie posiadać prawa do transmisji. Od tego roku wyścigi Formuły 1 są dostępne w Apple TV, no ale to obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Stanów Zjednoczonych. Apple jednak zapłacił bardzo duże pieniądze za to. No i to pokazuje, że może to jest przyszłość dla sportów motorowych. Może w przyszłości Netflix wykupi inną serię. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie i co, czy będą jakieś korzyści tak naprawdę z tej umowy dla Formuły E.
1: Na pewno jest to krok w kierunku właśnie, tak jak wspomniałeś, popularyzacji dyscypliny, ale też przede wszystkim tego, że Disney Plus jest platformą nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci. Może to też zainteresować dzieci na całym świecie do właśnie zagłębienia się w tę dyscyplinę i piękno, poznanie jej piękna. Kolejnym tematem jest to, że IndyCar ujawnia właśnie datę oraz lokalizację pierwszych 8 wyścigów w 2027 roku. Warto jednak najpierw wspomnieć, że seria podała też daty otwartych testów i one odbędą się 23 i 24 lutego na torze Phoenix Raceway. A jeśli chodzi o właśnie te terminy 8 wyścigów, to może już ciebie właśnie poproszę o to, żebyś mi je przedstawił, naszym słuchaczom również, i pokrótce może też, jak masz jakąś wiedzę na temat tych torów, to bardzo chętnie posłuchamy o tym.
0: Zaczynamy od 7 marca, od niedzieli, Streets of St. Petersburg. Bardzo fajny tor uliczny, jeżeli o to chodzi, więc na pewno ściganie będzie tam fajne. Ostatnia data wyścigu, który poznaliśmy, to jest niedziela, 6 czerwca, jest to Streets of Detroit. Odbędzie się to chwilę po 111 edycji wyścigu Indianapolis 500, która odbędzie się 30 maja. Dwa tygodnie wcześniej, 15 maja, będziemy ścigali się na torze drogowym w Indianapolis, więc bardzo fajne połączenie. W kwietniu czekają nas dwa wyścigi. Będzie to Barber Motorsports Park oraz Streets of Long Beach, więc również fajne tory.
1: 4 i 18 kwietnia.
0: Zgadza się, zgadza się.
1: No i jeszcze oprócz tego 7 marca, jeszcze 13 i 21 marca to są kolejne wyścigi. Tutaj sobota nietypowo, Phoenix Raceway właśnie. To jest ten sam tor, na którym odbędą się otwarte testy. I oprócz tego Streets of Arlington i to będzie właśnie 21 marca. Chwila przerwy, 10 minut rozmowy za nami, wracamy do was po krótkiej przerwie, posłuchamy trochę muzyki, a później przejdziemy do kolejnych tematów i kolejnego segmentu.
2: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Po krótkiej przerwie wracamy do programu Hot Lap na 98,2 FM i płynnie przechodzimy do kolejnego segmentu. Segment numer 2 nosi nazwę
0: Inne serie.
1: I właśnie w nim opowiemy sobie o tym, co działo się w MotoGP, a tam mieliśmy okazję obserwować Grand Prix Wielkiej Brytanii. Rozpoczniemy chyba od kwalifikacji, żeby wszystko było krok po kroku opowiedziane.
2: Jorge Martin zdobył pole position do wyścigu MotoGP na Silverstone, ustawiając przy tym nowy rekord toru. Jest to minuta 56,160. Lider mistrzostw zaatakował w samej końcówce i pokonał Raula Fernandeza o zaledwie 21 tysięcznych sekundy. Trzecie miejsce natomiast zajął Ai Ogura, co oznacza, że pierwszy raz tak naprawdę w pierwszym rzędzie na starcie ustawiły się trzy Aprilie, więc jest to takie dość duże wydarzenie, jeżeli o to chodzi. Dużym rozczarowaniem natomiast zakończyły kwalifikacje się dla Francesco Bagnai. Włoch nie zdołał przebrnąć przez Q1 i uzyskał dopiero 16 czas, podczas gdy Mortibelli i zastępujący Fermina Aldugera Iker Lacuena awansowali z Q1 do decydującej części kwalifikacji. Dobrze natomiast radzili sobie zawodnicy Ducati, m.in. Fabio Di Giantonio. On akurat startował z czwartego pola. Dobrze też poszło Markowi Marquezowi, on startował troszeczkę niżej.
1: Kolejny właśnie, jeśli chodzi o opowiadanie, powinien być sprint, który również wygrał Jorge Martin, ale jak wyglądało to dalej?
2: On nie tylko wygrał, on odniósł zdecydowane zwycięstwo wręcz w tym sprincie, można powiedzieć. Hiszpan startował z pole position, bardzo dobrze ruszył, cały czas prowadził i nakładał tak naprawdę własne tempo już od początku. Martin nie pozwolił rywalom na skuteczniejsze ataki, przez cały czas trzymał dystans i kontrolował sytuację, jeżeli chodzi o czub stawki. Dzięki temu triumfowi powiększył swoją przewagę w kwalifikacji Mistrzostw Świata. No i odniósł pierwsze zwycięstwo od rundy w Le Mans.
1: Drugie miejsce przypadło właśnie Ai'owi Ogurze z zespołu Trackhouse Aprilia. Jak to było z perspektywy toru? Czy Japończyk był jedynym zawodnikiem, który przez większą część sprintu był w stanie rywalizować z Martinem, czy jednak było inaczej?
2: Zgadza się, radził sobie bardzo dobrze, trzymał się go dość blisko. Ostatecznie stracił do zwycięzcy tak naprawdę tylko 1,5 sekundy, więc no to nie jest aż tak dużo. Podium natomiast uzupełnił Marco Bezzecchi, dla którego było to bardzo wyjątkowe, udany powrót do rywalizacji. Wiemy, że Włoch w niedawnym czasie przeszedł operację obojczyka i kolana, no ale pomimo lekkich dalej problemów zdrowotnych jechał bardzo dobrze, agresywnie, starał się podgryzać swoich rywali, więc tutaj bardzo duży plus dla Bezzecchiego. Uporał się bardzo szybko z Marquezem, no i na mecie zameldował się właśnie na trzeciej pozycji, więc no poszło mu bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ten sprint. Widać, że powoli odzyskuje tą pewność siebie na tym motorze.
1: I dla Bezzecchiego, ale też dla zespołu Aprilii było to bardzo ważne zwycięstwo i miało znaczenie dla całego właśnie zespołu, bo po raz pierwszy w historii sprintów MotoGP zawodnicy tego producenta zajęli wszystkie trzy miejsca na podium. Jest to rzecz nietypowa.
2: Zgadza się. Bardzo mało zabrakło do jeszcze jednego spektakularnego rezultatu. Wysoko jechał Raul Fernandez. Hiszpan nie zdołał jednak ukończyć rywalizacji, ponieważ upadł. Czwarty ostatni był Alek Marquez, a piąte miejsce zajął Fabio Di Giantonio.
1: Na pewno dużym rozczarowaniem był też natomiast występ wcześniej już wspomnianego Marka Marqueza, bo zawodnik Ducati przez długi czas utrzymywał się w czołówce, jednak właśnie w końcówce w końcowej fazie sprintu zaczął wyraźnie tracić przyczepność i tempo. Co tam się wydarzyło, Damian?
2: Problemy z oponami, być może gorsze poczucie jakoś tutaj, jeżeli chodzi o ten sobotni sprint. No nie poradził sobie najlepiej, bardzo szybko tak naprawdę wyprzedzili go i Pedro Ascot, John Mir, czy też Franco Morbidelli, więc tutaj nasz obrońca tytułu spadł, bo aż na 9 miejsce, no i traci tak naprawdę następne punkty, jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną, więc no tutaj na pewno jakiś minusik dla niego, jeżeli chodzi o ten sprint.
1: No i jeszcze trudniejszy sprint ma za sobą Francesco Bagnaia, który właśnie ruszał z dalszej części stawki. Nie był w stanie się przebić do przodu i ukończył w końcu rywalizację na 17 pozycji. Jest to daleka lokata jak na tego zawodnika i oznacza to przede wszystkim to, że to bardzo słaby dorobek punktowy dla zawodnika Ducati w porównaniu z jego głównymi rywalami. Sprintu na Silverstone nie ukończyli Raul Fernandez, Iker Lecunia oraz Cal Crutchlow. I oprócz tego przejdziemy sobie teraz do samego wyścigu, w którym znakomity start zaliczył Raul Fernandez.
2: Zgadza się, bardzo, bardzo dobry był to start. Objął prowadzenie do tego wyścigu już właśnie od początku, narzucił mocne tempo, nikt nie mógł mu tak naprawdę dorównać, to było bardzo, bardzo, bardzo dobry wyścig w jego wykonaniu. Ostatecznie zawodnik Trackhouse Aprilia pewnie przejechał cały dystans na czele i odniósł pierwsze zwycięstwo w MotoGP, bo ostatni raz w tym sezonie, ostatni raz wygrał Grand Prix Australii w 2025 roku. No ale tak naprawdę za jego plecami również działo się dużo. Drugie miejsce zajął Jorge Martin, podium uzupełnił Marco Bezzecchi. Aprilia całkowicie zdominowała rywalizację na Silverstone. Zajmowała wszystkie trzy miejsca na podium praktycznie w każdej sesji. Widać było, że kierowcy tych motocykli radzą sobie dobrze na tym torze, no i że czują się pewnie też w swoich własnych maszynach. Duży plus dla nich. Jorge Martin i Ayo Gura na przykład mieli problemy z systemem startowym. Było to dość efektowne, ponieważ chwilę po starcie można było zobaczyć, jak leci bardzo, bardzo dużo iskier spod ich motocykli. Było to dość ciekawe, jeżeli chodzi o start. Duże problemy ze swoim motocyklem miał Ayo Gura. Zmagał się ze słabą przyczepnością na przedniej osi. Przednie koło, coś tam było nie tak. Japończyk bardzo szybko zaczął tracić pozycję chwilę po starcie. W ciągu zaledwie dwóch okrążeń tak naprawdę wyprzedzili go Mark i Alex Marquez oraz Pedro Acosta. Ogura nie był w stanie odzyskać odpowiedniego tempa, a jego problemy ostatecznie zakończyły się znacznie gorzej, bo kiedy jechał za Markiem Marquezem, stracił kontrolę nad maszyną w szykanie klap i zakończył swój udział w wyścigu bardzo efektownym wypadkiem.
1: Wracając do Fernandeza, on konsekwentnie budował swoją przewagę. Jorge Martin potrzebował czasu, aby w ogóle po tym słabszym starcie znaleźć właściwe tempo w tej rywalizacji. No ale w drugiej części wyścigu dogonił Bezzecchiego i wyprzedził go na zakręcie Village. Hiszpan ruszył następnie w pogoń za liderem, ale Fernandez skutecznie odpowiadał na jego tempo i nie pozwolił sobie odebrać tego zwycięstwa. No ale właśnie, drugie miejsce Jorge Martina. To bardzo ważne dla tego zawodnika w kontekście dalszej walki o Mistrzostwo Świata.
2: Udało mu się odrobić troszeczkę tych strat, jeżeli chodzi o dorobek punktowy. Zakończył wyścig tuż za swoim zespołowym rywalem z Aprilii, więc bardzo dobry wynik tutaj, jeżeli o to chodzi. No ale tak naprawdę właśnie trzecie miejsce przypadło Marco Bezzecchiemu. Dobry wyścig, jeżeli chodzi o tego Włocha. Miał bardzo trudne zadanie, no bo właśnie dalej jechał z tymi małymi problemami zdrowotnymi, miał tą operację. Mimo tej obawy o kondycję w drugiej części wyścigu utrzymał wysokie tempo. Widać to było po sprincie, że czuje się pewnie, więc dobrze, żeby życzymy mu jak najlepiej, żeby szybko wracał jednak do rywalizacji o te najwyższe stopnie na podium. Tylko i wyłącznie na moment stracił tak naprawdę pozycję na rzecz Alexa Marqueza. Hiszpan popełnił jednak błąd w zakręcie Abi i wyjechał poza tor. Później ponownie próbował zaatakować Włocha, ale Bezzecchi już tym razem dobrze się bronił. No i dowiózł ostatecznie to podium, więc bardzo duże brawa dla niego. Ja na przykład troszeczkę nie spodziewałem się tak dobrej formy, jeżeli chodzi o taki powrót właśnie po takich operacjach. No jednak kierowca MotoGP musi dobrze czuć się i swobodnie, jeżeli chodzi o swój motocykl. No a takie objawy jakiegoś bólu mogą sprawiać dyskomfort, więc dobrze, że nie popełnił jakichś głupich błędów.
1: Nie był to jednak udany weekend dla Marka Marqueza, bo obrońca tytułu mistrzowskiego, podobnie jak podczas sprintu, nie dysponował takim tempem, które pozwoliłoby mu na walkę o zwycięstwo czy nawet podium, a początek dawał jeszcze nadzieję na dobry rezultat, jednak po starcie zawodnik Ducati awansował na 4. miejsce, jednak w dalszej części rywalizacji zaczął tracić nadal pozycję. Nie był w stanie się utrzymać za sobą właśnie Jorge Martina, Pedro Acosty, Fabio Di Giantonio oraz swojego młodszego brata Alexa. Ostatecznie ukończył wyścig na 7. pozycji. No i na jego korzyść działał fakt, że wyścigu nie ukończył również Ai Ogura, bo Japończyk, który przed tą rundą na Silverstone znajdował się w ścisłej czołówce, również i mógł wyprzedzić Marqueza w klasyfikacji generalnej. Ta rywalizacja zakończyła się upadkiem. Właśnie przechodząc już do podsumowań, Grand Prix Wielkiej Brytanii było wyjątkowo pochowe dla wielu zawodników, bo aż 7 z nich nie zobaczyło flagi w szachownicy z powodu wywrotek. Jacy to byli zawodnicy?
2: No przede wszystkim Ai Ogura. No on nie dojechał i to chyba jego tutaj największy minusik, jeżeli o to chodzi. Do mety nie dojechał również Francesco Bagnaia, Joan Mir, Alex Rins, Anea Bastini, Iker Lacuna oraz Karl Kruszlow. Raul Fernandez odniósł ważne zwycięstwo, Jorge Martin dołożył 2. miejsce, no a Marco Bezzecchi skompletował historyczne dla swojego producenta podium. Aprilii się to udało, dołączyli do tego zaszczytnego grona, ale właśnie jeszcze taka ciekawostka, ponieważ na przestrzeni ostatnich 12 lat, jeżeli chodzi o wyścigi MotoGP na torze Silverstone, to tak naprawdę za każdym razem wygrywał inny kierowca. Od 12 lat trzyma się dalej ta seria, więc jest to na swój sposób troszeczkę ciekawe.
1: No i teraz na koniec klasyfikacja generalna po Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jorge Martin umocnił się na prowadzeniu w tabeli Mistrzostw Świata MotoGP. Hiszpan ma na swoim koncie 240 punktów, na 2. miejsce kosztem Aiego Ogury awansował Marco Bezzecchi. Ogura ma obecnie 203 punkty, natomiast Bezzecchi przeskoczył go o 6 oczek i ma ich 209. Stracił też zespołowego partnera. Czwarty Marc Marquez ma 200 punktów i to oznacza, że ma do pierwszego Martina 40 punktów straty. Krótka przerwa i wracamy z informacjami z innych serii.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab na 98,2 FM. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie omówimy sobie w tym wejściu Grand Prix Portland i rozpoczniemy od kwalifikacji. Damian, jakbyś miał opowiedzieć Państwu, jak te klasyfikacje wyglądały, jakoś je zdefiniować, to jak one przebiegły?
2: Bardzo zacięcie, bardzo małe różnice, ale to też spowodowane tym, że tor jest dość krótki, no może i posiada te 110 okrążeń, no ale przeciętny czas okrążenia tam to jest ledwo ponad minutka. Po samych też czasach okrążeń w kwalifikacjach można zobaczyć, że no nie jest to najdłuższy tor, ponieważ Felix Rosenqvist wywalczył pole position w czasie tak naprawdę 58,4 sekundy, więc jest to bardzo, bardzo krótko, jeżeli chodzi o takie zwykłe tory. Poradził sobie on dobrze. Zdobył ten czas w samej końcówce sesji Fast Six, zaledwie 3 sekundy przed końcem czasu, i w ten sam sposób przeskoczył Alexa Palu. Hiszpan radził sobie dobrze, uzyskał czas 58,5 sekundy, więc bardzo mało. Stracił do Rosenqvista niespełna 0,02 sekundy, no to jest naprawdę bardzo malutko. Dla Palu kwalifikacje były o tyle istotne, że miał szansę zdobyć swoje 7 pole position w sezonie, no Rosenqvist zdobył dopiero 2, więc tutaj ta leciutka różnica. No Rosenqvist pokonał go chwileczkę przed końcem. Dobrze poradził sobie także Will Power, Australijczyk zajął 3 miejsce. Przeniósł się w tym sezonie do Andretti Global, widać, że dobrze mu to robi po tych 16 latach, które spędził w Penske. Ponownie pokazał, że dobrze czuje się w tym na tym obiekcie. Power wygrywał 2 poprzednie edycje tego wyścigu w 24 i 25 roku, także tutaj dobrze sobie poradził. Marcus Ericsson, również reprezentujący Andretti Global, uzyskał czas 58,6 sekundy, zajął 4 miejsce. Dodatkowo w tym tygodniu przedłużył swoją umowę z zespołem do końca 2027 roku, więc brawa również dla niego. 5 miejsce przypadło Rinusowi Wikijowi, który był jednocześnie najszybszym kierowcą korzystającym z silnika Chevroleta. Holender uzyskał czas 58,7 sekundy. No i właśnie zajął to najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o te silniki. 6 był Quinn Simpson z Chip Genesis Racing. Kierowca Hondy uzyskał czas 59,8 sekundy i po raz pierwszy w tym sezonie awansował do finałowej serii Firestone Fast. Gratulacje dla niego. Kwalifikacje zostały zdominowane natomiast przez kierowców korzystających z jednostek Hondy. Zawodnicy tego producenta wygrywali wszystkie 3 rundy kwalifikacji i zajęli aż 10 z pierwszych 12 miejsc. Jedynym kierowcą Chevroleta poza Wikijem, który znalazł się w czołowej 12, był David Malukas. Amerykanin zajął 9 miejsce z czasem 58,8 sekundy. Jego sytuacja przed wyścigiem komplikowała się przez karę. Został on cofnięty o 6 pozycji na starcie. To konsekwencja nadprogramowej wymiany silnika w jego bolidzie podczas poprzedniej rundy na Nashville Super Speedway. Dla walczącego o tytuł Amerykanina nie była to dobra pozycja, jeżeli chodzi o to, gdzie się znalazł przed startem.
1: Przechodząc już do wyścigu. Wyścig wygrał Alex Palu, a jak było w kwestii pozostałej stawki?
2: Drugie miejsce zajął Felix Rosenqvist. Tak naprawdę cały wyścig naprawdę opierał się na pojedynku pomiędzy tymi dwoma panami, pomiędzy Szwedem i Hiszpanem. Radzili sobie oni bardzo dobrze. Tor ten charakteryzował się tym, że no niestety ciężko było tutaj wyprzedzać. Były to raczej strategiczne szachy pomiędzy zespołami obydwu kierowców. Różnice były między nimi bardzo małe. Rosenqvist prowadził przez pierwsze 30 okrążeń, na 31 kółku zjechał do alei serwisowej, a razem z nim na zmianę opon zdecydował się też Will Power. Palu oraz jego strateg zdecydowali, że powinien zostać jeszcze na torze. Jest to rozwiązanie stosowane dość często przez Alexa Palu. Najczęściej bardzo dobrze radzi sobie z overcutami, więc tutaj ponownie bardzo dobra decyzja strategiczna w jego wykonaniu. Palu wykorzystał bardzo dobrze to dodatkowe okrążenie, przejechał je w bardzo szybkim tempem, a po swoim pitstopie tak naprawdę bez walki wrócił na tor przed Rosenqvistem i Willem Powerem. No, on później bardzo dobrze zarządzał swoim ogumieniem, bardzo dobrze się bronił. Hiszpan potrafił utrzymać to wysokie tempo przy oszczędzaniu opon. Niewielu kierowcom w stawce się to udaje, więc tutaj ponownie gratulacje dla niego. Palu objął prowadzenie na 37. okrążeniu, kiedy na pit stop zjechał Joseph Newgarden. No i od tego momentu Hiszpan przez większość czasu kontrolował sytuację. Przez 60 okrążeń ze 110 nie oddawał prowadzenia, miał bezpieczną przewagę, więc no, jechał praktycznie niezagrożony. Na 56. okrążeniu Palu zjechał do alei serwisowej. Rosenqvist swój pit stop wykonał dopiero na 59. okrążeniu, no ale Szwed dalej dysponował dobrym tempem, próbował się utrzymać, ale pomiędzy dwoma kierowcami znalazł się Lewis Foster. Palu dostał trochę oddechu, ponieważ mógł wyminąć wtedy Szweda na torze. Wyszło to jednocześnie dla niego bardzo dobrze, to dla niego wyszło. No i Hiszpan długo trzymał się na torze na używanych oponach typu Primer. Rosenqvist nadal pozostawał w zasięgu, ale Hiszpan miał już wypracowaną przewagę, więc odskoczył dość mocno, jeżeli o to chodzi. Szanse na włączenie się do walki o zwycięstwo miał również Will Power. Australijczyk miał przygotowany komplet szybkich opon Alternate, które mógł wykorzystać podczas ostatniego zjazdu do alei serwisowej. No ale problemy pojawiły się, kiedy nie mógł porozumieć się ze swoim zespołem. Power nie usłyszał polecenia stratega, aby zjechać do boksów na końcu 86. okrążenia. Pozostał więc na torze o jedno kółko dłużej, a w międzyczasie utknął za Scottem Dixonem. No i nie mógł już tak naprawdę wrócić do tej walki. Szkoda go, bo pokazywał, że lubi ten tor. Jak wcześniej wspominałem, wygrywał na nim już dwukrotnie w ubiegłych latach, w 2024 i 2025 roku. Jeszcze jak jeździł dla teamu Pęsek, więc no tutaj troszeczkę jednak szkoda. Czwarte miejsce zajął Rimus VK, dla którego był to kolejny bardzo dobry rezultat po udanych kwalifikacjach. Holender był jednocześnie najwyżej skwalifikowanym kierowcą korzystającym z silnika Chevroleta. Pierwszą piątkę uzupełnił Kyle Kirkwood, kierowca z Andretti Global, zapewnił zespołowi drugi samochód w czołowej piątce. No ale tak naprawdę pomimo dobrego wyniku stracił kolejne punkty do prowadzącego w mistrzostwach Palu. Grand Prix Portland było przede wszystkim pojedynkiem strategów. No, na przestrzeni 110 okrążeń pojawiła się tylko jedna neutralizacja, która trwała zaledwie dwa okrążenia. No i kierowcy musieli zdać się tylko i wyłącznie na siebie, zadbać o tempo, zużycie ogumienia, no i odpowiednio wybrać momenty do zjazdów do boksów. Na pewno zespoły też tam bardzo dobrze sobie radziły strategicznie. Najlepiej zrobił to właśnie Alex Palu. Hiszpan po prostu udowodnił, że potrafi połączyć wszystkie te elementy w jedno. Szóste zwycięstwo w sezonie pozwoliło mu powiększyć przewagę aż do 110 punktów, a do końca sezonu pozostało już tylko 5 rund. Palu jest coraz bliżej historycznego osiągnięcia czwartego mistrzostwa z rzędu, które pozwoliłoby mu zrównać się z rekordem serii, które dalej posiada tylko i wyłącznie Sebastian Bourdais.
1: Czy jeszcze chcesz coś dodać do tej serii, czy możemy już śmiało przechodzić dalej? Jak wolisz?
2: Możemy, wydaje mi się, że przechodzić już dalej.
1: No to skoro Damian powiedział, że przechodzimy dalej, to zostawiamy Państwa z jednym utworem i po przerwie wracamy do ostatniego segmentu. Ostatnie wejście wtedy będzie na antenie 98.2 FM. Hot Lab, tak jak już wspomniałem, wróci po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lab.

0: Hot Lap.
1: Prawie minąłem wejście, ale na szczęście jeszcze czuwam mimo zaćmienia, mimo tego, że trochę dzisiaj astronomii było na niebie obecnej, to sobie porozmawiamy też o tematach lekko astronomicznych, bo następny segment nazywa się
0: Gwiazdy Jutra.
1: Ale spokojnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób zaprezentował się Tymek Kucharczyk w wyścigu Portland. Damian, jakbyś mógł Państwu właśnie przybliżyć postawę Tymka w tym wyścigu?
2: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że no, Tymek ponownie udowadnia swoją wysoką formę. Zdobył on czwarte, wywalczył on tak naprawdę czwarte pole startowe w kwalifikacjach. Stracił do zdobywcy pole position zaledwie 27 tysięcznych sekundy, co pokazuje, jak wyrównana tak naprawdę była walka w czołówce w tym wyścigu. Co też jest warte zaznaczenia, Tymek był najwyżej sklasyfikowanym w kwalifikacjach kierowcą spośród trzech głównych kandydatów do mistrzostwa. Dało mu to bardzo dobrą pozycję wyjściową do odrabiania strat w klasyfikacji generalnej. Sam wyścig nie przyniósł już awansu na podium, ale czwarte miejsce było bardzo wartościowym rezultatem. No, Polak utrzymywał się w ścisłej stołówce, czołówce i przede wszystkim wykorzystywał problemy swoich najgroźniejszych rywali. No, ten rezultat dla niego jest tutaj bardzo korzystny, ponieważ pozwolił on Kucharczykowi właśnie zmniejszyć te straty do liderów. Polak odrobił 8 punktów do Nikity Johnsona oraz 6 do Enzo Fittipaldiego. Obaj rywale mieli trudniejsze zadanie, ponieważ po słabszych kwalifikacjach musieli przebijać się przez tą stawkę, co nie było łatwe na tym obiekcie, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, Portland nie jest aż tak łatwym torem do wyprzedzania, ta krótka nitka też nie pomaga. Więc tutaj dobrze, że Tymek utrzymał tą pozycję, no a że panowie nie poradzili sobie najlepiej podczas tego weekendu. Kucharczyk utrzymał swoją dobrą pozycję startową, dowiózł do mety solidny dorobek punktowy i na 3 wyścigi przed końcem sezonu sytuacja w mistrzostwach pozostaje bardzo interesująca, ponieważ nasz polski kierowca z Łodygowic zajmuje aktualnie 3 miejsce z dorobkiem 458 punktów, a do prowadzącego Enzo Fittipaldiego traci 18 punktów, no a do Nikity Johnsona tylko 17, więc no, on dalej jest w grze, dalej może zawalczyć o to mistrzostwo. 3 rundy to dużo. Rywale, jak widzimy, też popełniają błędy. Kucharczyk udowadnia cały czas to, że jest w bardzo dobrej formie. No i liczymy tak naprawdę, że zawalczy, że rzuci dalej jeszcze tą rękawicę, że się nie podda. No i być może w przyszłym sezonie to główny IndyCar. No tutaj zobaczymy.
1: A twoim zdaniem jest to realne?
2: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to, jaki szał aktualnie też panuje w Stanach Zjednoczonych dla naszego rodaka, no jest bardzo duży, jest bardzo chwalony. Jeżeli przejrzymy social media Indy Next, to tak naprawdę zobaczymy co chwilę jakiś artykuł na jego temat, czy też zdjęcia na Instagramie. Widać, że jest bardzo promowany w tamtej serii, więc ja na przykład osobiście nie zdziwiłbym się w żadnym stopniu, nawet jeżeli by, nie daj Boże, nie wygrał tego mistrzostwa, to dalej w mojej opinii właśnie ma bardzo, bardzo duże szanse na dostanie się do już głównej serii IndyCar.
1: Proszę Państwa, kończymy na dzisiaj program Hot Lap, bo też ja jako gość goszczący w roli prowadzącego nie będę Państwa długo trzymał, chociaż wiadomo, że Damian od strony merytorycznej Państwa na pewno zaciekawił wieloma aspektami, ale za tydzień już wróci do Was Filip Lech i on będzie przez resztę wakacji z Wami tutaj w każdą środę o godzinie 20 przebywał. Audycję realizował Mateusz Wiak. Jak już wspominałem, słyszymy się za tydzień, ale już o stałej porze, ale też w stałym składzie, a nie rotacyjnym. Moim gościem był Damian Siodłowski. Dzięki, Damian.
2: Dzięki.
1: I ja się nazywam Ignacy Chodowski. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
0: Hot Lap.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

Radiocentrum. Radiocentrum. Radiocentrum. Najwięcej rokowności.